Radio SK. Radio SK. Radio SK.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuć.

0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper, obsługa klimatyzacji.
1: Mamy już czwartek, 23 dzień lipca. Joanna Haliasz, dzień dobry. W kalendarzu świąt nietypowych to dzień włóczy kija. I jeśli planujecie jakieś wędrówki, to koniecznie z czymś przeciwdeszczowym, bo będzie dziś w Lesznie padać i będzie chłodniej na termometrach do 19 stopni.
0: Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper, obsługa serwisu klimatyzacji. Leszno, Wolińska 23A. Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
2: Jest szósta, czas więc na SK News. Jakub Krzyżak, zapraszam. Na ten moment czekało wielu kibiców futbolu na świecie. Robert Lewandowski już po debiucie w amerykańskim Chicago Fire. Polski napastnik pojawił się w wyjściowym składzie i rozegrał 6

0: 53 minuty w wyjazdowym meczu przeciwko Interowi Miami. Chicago Fire przegrało 2-3. Niestety debiut nie przyniósł bramki, choć okazje były.
1: Robert Lewandowski! It was blocked.
0: W drużynie rywali nie zagrał Leo Messi, który odpoczywa po mundialu. Wyrok za zabójstwo 10-letniej Krystyny z Mrowin już ostateczny. Sąd Najwyższy odrzucił kasację wyroku dla Jakuba A., utrzymując tym samym wyrok dożywocia. Mężczyzna zabił 10-latkę, zadając jej wiele ciosów nożem. Ciało zakopał w lesie. Zbrodnia wstrząsnęła Polską w 2019 roku. Perseidy znów rozświetlą nocne niebo. Choć kulminacja przypada w połowie sierpnia, to można je obserwować już teraz. Te pozostałości po komecie wyjaśnia Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
2: No i raz na rok Ziemia przecina właśnie orbitę tych, nazwijmy to, wyrwanych cząstek.
0: Kulminacja spadających gwiazd przypada w nocy z 12 na 13 sierpnia. Wtedy będzie można zobaczyć nawet 100 spadających gwiazd na godzinę i nie potrzeba do tego teleskopu ani lornetki. Tego samego dnia w Polsce będzie też widać częściowe zaćmienie Słońca.
3: Jankes,
4: Kama
3: i Wiktor.
5: No i czwartek wjechał, a my jak zwykle budzimy zawodowo.
6: Ej, a właśnie, czy w te wakacje ktoś pracuje? Ktoś zrywa się, skoro świt i jedzie do roboty?
5: No to dajcie znać, jakie zawody nie śpią o poranku. 23 lipca, ludzie pracujący miast i wsi, łączmy się.
6: Na Messengerze poleca się ikonka mikrofonu. Wciskacie i gadacie.
7: Pracownicy stacji benzynowych nie śpią całą noc.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nas ciągnie do was. Dzień dobry, 7 po 6. Witamy serdecznie.
2: Ale poczekaj, no byłam na Messengerze naszym eskowym i tyle wiadomości nam wysypało, że ich też chyba do nas ciągnie.
1: No pewnie, że tak. Zawodowo budzimy i o zawody dzisiaj pytamy.
3: Na pewno zawód kierowcy, który dostarcza wam codziennie świeże warzywka do waszych sklepów.
1: Ja nie mam żadnego sklepu, jakby co?
2: A ja miałam warzywkę dzisiaj, widziałeś? Jakie dobre awokado no, i pomidorki zjadłam.
1: Między zębami ci zostało trochę.
2: No później zostawiłam.
1: Kto jeszcze?
4: Zarządzanie nieruchomościami, to znaczy sprzątanie osiedli i zieleń na osiedlach. Nie śpi od 4 rano i lata już po Wrocławiu, także nie pozdrawiam swojej pracy.
1: To proszę tylko uważać tam przy zamiataniu i przy koszeniu, żeby nie zahaczyć tych malutkich skrzatów, które się znajdują we Wrocławiu, gdzie nie gdzie, żeby go nie ściąć po łbie.
2: Że może by się o jednego mniej. No.
1: Jeszcze jeden bardzo ważny zawód dzisiaj w nocy nie spał, bo o 1:30 biegał po murawie.
5: Robert Lewandowski, Chicago's new superstar, makes his debut tonight.
1: Yeah, bramki niestety nie strzelił.
2: Ojej.
1: Ale na szczęście z Chicago, no, które przegrało, ale dostało jedną bramkę w gratisie, bo Miami strzeliło sobie samo.
6: Jankes. I Wiktor.

0: I zawinęła się w kołdrę Rolling in the Deep.
1: Poranne prasowanie.
2: A wiecie, jak nazywa się człowiek zawinięty w kołdrę?
0: Kebab.
2: Burrito.
0: A, właśnie. Coś tak czułem. Dzień dobry, Jadziula.
1: Dobry.
0: Śniadanko już było, czy jeszcze nie?
1: Nie.
0: Jeszcze nie?
1: Tak rano. Ja nie,
2: no zrobiłeś dla Jadzi?
0: Na pustym, nie, no ja mam, tylko że ja mam te pudełkowe takie.
1: On tam z pudełkiem. No.
0: Co mi dzisiaj dali?
1: Zjadł śniadanie, a pudełko
2: mi zostawił. Ile facet może zrobić i wydać pieniędzy, żeby nie zmywać naczyń po sobie, no?
0: Umiesz gotować? Tak, zamówiłem. No. Właśnie, no.
2: No ale my tu przechodzimy do tego, co się dzieje w kraju i na świecie. I okazuje się, że Ania Lewandowska chce zatrudnić nową specjalistkę od PR-u, bo poprzednie się podobno nie sprawdziły.
0: No, jak patrzeć na to, jak w mediach piszą o Ani, to rzeczywiście może nowa specjalistka od PR-u się przyda.
2: No, ale teraz nie zgadniesz, kim ma być ta nowa.
0: Kim?
2: Tym razem ma być to partnerka, żona znanego radiowca radiowego.
0: Aha. Jadziu, ty znasz jakichś prezenterów radiowych?
1: Nie.
0: No właśnie, my też nie. No to nowy temat, ale stary influencer. Wojtek Gola, słuchajcie, narzeka, że utrzymanie willi, w której mieszka,

0: Polska przerasta jego możliwości finansowe.
1: Kiedyś były lata tłuste, teraz są lata chude.
2: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
3: Tylko dlaczego się to nie przekłada na moją wagę?

0: O co ci chodzi? O 6.25 każdy z nas tak jak tylko go obudzą. O co ci chodzi?
1: Ale nie wiem, czy słyszałeś, ale Jan Śpiewak ostatnio właśnie powiedział, że pani Sanach promuje alkohol.
0: Ojej.
1: Więc o co mu chodzi? Mniej więcej chyba piosenka to ewidentnie dla niego.
0: Skasujmy to nagranie. Kto już wstał? Jakie zawody nie śpią? Bo dzisiaj czwartek z samego rana. Wakacje. Ktoś pracuje?
2: Od samego rana, czyli od 3.30 nie śpią również...
0: No. Tak?
2: Właściciele firm transportowych na dorobku, którzy jeszcze sami jeżdżą. Pozdrawiam.
1: Boże, jaki to jest długi tytuł. Ty nam się nie zmieści tutaj w rubrykę.
0: Na wizytówce weź to napisz.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych.

0: doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
2: Na paznokcie.
1: A może na ratę za nowego SUVa od Bajk?
3: Teraz Bajk 5, dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.

0: będzie ostatnia reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd.
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd.
6: Lamie. Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Trochę deszczu spadnie dziś w Lesznie, mniej do południa, a więcej w drugiej części dnia, więc wolniej kierowcy i chłodniej będzie dziś do 19 stopni. Od jutra jednak znów nad Lesznem będzie bardzo słonecznie i w weekend na termometrach nawet 29 stopni.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
8: Minęła 6.30, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Groźny pożar w Warszawie. Płonie jeden z salonów samochodowych na warszawskim Brudnie. Kłęby dymu widać z odległości kilku kilometrów. Informacje o pożarze dostaliśmy od naszych słuchaczy. Wiadomo, że są problemy komunikacyjne w okolicy. Do sprawy będziemy jeszcze wracać. Lokomotywa pociągu towarowego wykoleiła się na stacji Zagańsk w Świętokrzyskim. Nikt nie został poszkodowany. Służby kolejowe usuwają skutki zdarzenia. Ruch pociągów odbywa się bez zakłóceń. Lokomotywa ciągnęła 14 wagonów z Ruszywem. Święto Dzieci Góry rozpoczęło się w Nowym Sączu. To międzynarodowy festiwal promujący kulturę ludową i folklor. W wydarzeniu bierze udział 5 zespołów z Polski i 6 z zagranicy. Dla mieszkańców Nowego Sącza to jedna z najważniejszych wakacyjnych tradycji. Festiwal Święto Dzieci Góry w Nowym Sączu potrwa do niedzieli.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
10: SK Sport News.
8: Jak już wiecie z newsów, Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Wyszedł w wyjściowym składzie swojego nowego klubu w meczu z Interem Miami.
11: Robert Lewandowski, Chicago's new superstar, makes his debut tonight.
8: Lewy nie zdołał jednak trafić do bramki rywali. Zespół z Chicago ostatecznie przegrał z Miami 2-3. Kolejny mecz Fire rozegrają w niedzielę z New York City. Awans Klaudii Zwolińskiej do kolejnego półfinału Mistrzostw Świata w slalomie kajakowym. Srebrna medalistka olimpijska wystąpi w półfinale rywalizacji w Kanadyjkach C1. Z kolei dziś przed Zwolińską półfinał K1. Polka w USA broni tytułów mistrzowskich.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
12: Jankes,
13: Kama
14: i Wiktor.
15: W radiu
16: Kama.
17: Co?
16: Musimy pracować?
17: Słuchaj, nic nie musisz, tylko możesz.
16: Kto jeszcze pracuje? Kto przyszedł do roboty? Albo właśnie do niej jedzie? I do jakiej?
18: Halo, halo, a kurierzy to co?
16: Co?
17: No właśnie, to co? Ja czekam na paczkę, więc halo, no co? No.
16: Kurierzy co? Paczek 100!
17: Pytamy, jakie zawody od samego rana nie śpią. Dajcie koniecznie znać. Jest 6.32 na eskowych zegarach, a na eskowym messengerze macie tam taką ikonkę mikrofonu. Klikacie, nagrywacie, wysyłacie, a my puszczamy.
19: Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Halo, radio, halo, nagrywam się.

0: 20 minut, 7 będzie. Sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie oraz w internecie.
1: Ojejku, ty to w internecie po prostu chodzisz i grzebiesz cały czas. Czasami się ślinisz, ale głównie grzebiesz.
0: Mam wrażenie, że to już, że się zaczęło, że nadchodzi apokalipsa, słuchaj.
1: Czyli?
0: Czyli firma OpenAI, twórca ChatGPT, poinformowała, że podczas testów bezpieczeństwa wydarzyło się to, czego się obawiali. Zaawansowane modele sztucznej inteligencji zaczęły działać autonomicznie. Aby osiągnąć wymyślone przez siebie cele, same zaczęły włamywać się na obce serwery w internecie.

0: Ciekawe, czy to prawda, że one tak same myślą i kombinują.
1: Gdzie tam absolutnie? To jakieś bzdury.
2: Jankes! Jankes!

0: Kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach centrum. Grill Patrol.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to z kartą Moje Intermarché. Herbata Lipton 50 torebek. Drugie opakowanie gratis. A ketchup pudliski 5,19 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
5: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chillin Band, The Sunset, Kingska, zespół Kordan, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz.
8: Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury.
9: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: I po reklamie.

0: love your pum pum girl.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok.
2: Happy birthday to you.
3: Zuzia, Zuzia.
4: Eska budzi w urodziny.
5: I można tak kontynuować. Lalka nieduża, a na dodatek jeszcze leży w łóżku. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, dzień dobry.
5: Witamy serdecznie. No właśnie, faktycznie jesteś jeszcze w pozycji poziomej?
6: No, można tak powiedzieć.
3: No to przepraszam, ale pani się tutaj trochę posunie. Z jednej strony Wiktor, z drugiej strony ja.
5: Bogaj. Jeszcze Bogaj na dokładkę.
7: Ja mogę w nogach leżeć.
5: Ty lepiej idź przynieś z piwnicy prezenty.
6: Zapraszam.
5: A potrzeba naprawdę dużego chłopa, bo zacznijmy od spraw najważniejszych. Cały wielki zapas urodzinowego, oryginalnego soku.
3: I stuwa do tego.
5: Tak jest. Na tak zwane drobne przyjemności dorzucamy jeszcze. Co ty na to?
6: Super, dziękuję bardzo.
3: Zuzia, które to są urodziny?
6: 20.
5: O, idealnie.
3: I o czym marzy się mając 20 lat?
6: Ojej, wiele jest marzeń, no.
5: No to takie, takie pierwsze z brzegu, takie, które żeby się nie spełniło, bo jak się mówi na głos, to się nie spełniają.
6: Ciężkie pytanie. Może żeby nie pracować.
3: Słuchaj, to możemy się akurat łatwo załatwić. Wystarczy, że przez tydzień nie pojawisz się w pracy i pyk.
5: No my dzisiaj pytamy o te zawody, kto się obudził zawodowo dzisiaj z Eską i gdzie pracuje, więc co ty robisz, jeżeli chodzi o pracę?
6: Ja zajmuję się social mediami i pisaniem blogów.
3: Zawód przyszłości, Wiktor, nie to co ty.
5: Kurczę, to może byś przyszła i strzeliła nam jakąś fotkę u nas w studiu.
6: Pewnie, oczywiście, jak najbardziej.
3: Za 250 fakturę wystawi na koniec miesiąca.
5: No, mówiłem, że mam tylko stówę.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl

0: Jak twój dzień wczoraj?
1: Wczoraj całkiem fajnie. W radiu byłem z taką Kamilą, program prowadziłem.
0: A potem?
1: A potem trochę leżałem, spałem, odpoczywałem, piłem, jadłem i znowu do radia.
0: No i fantastycznie, bardzo się cieszymy. Za 5 minut będzie godzina 7, za momencik Kuba Krzyżak wpadnie do nas do studia i będzie mówił w newsach o...
1: No, między innymi o Łódź Summer Festival. Trochę podkopiemy go i zabierzemy mu robotę i powiemy tak. Bezpłatny, trzydniowy, największy w Polsce festiwal muzyczny i szczegóły już za chwilę.
2: Kama i Wiktor.
3: Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Znowu muszę się zająć windykacją.
11: To coś z indykiem?
10: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
11: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
12: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
13: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
16: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
17: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
18: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 35 zł za sztukę. Limit dzienny.

0: 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącym

0: produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupionki. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper, obsługa klimatyzacji.
6: Czwartek w Lesznie w prognozach z opadami deszczu. Mocniej będzie padać po południu niż przed i będzie dziś chłodniej na termometrach do 19 stopni. A dobra informacja jest taka, że słońce wróci do nas już jutro i rozgrzeje termometry w niedzielę w Lesznie do 29 stopni.
5: Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper, obsługa serwisu klimatyzacji. Leszno, Wolińska 23A.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
7: Zbliża się siódma, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Kłęby dymu widać z wielu miejsc stolicy. Duży pożar na warszawskim Brudnie. Według świadków płonie jeden z salonów samochodowych. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera reporter SK Michał Rawa.
8: Tak jest, dzień dobry. Pożar wybuchł przy ulicy Krasnobrodzkiej. To zagłębie salonów samochodowych przy trasie S8. Ogień miał pojawić się niedługo po godzinie 5. Na razie nie ma żadnych informacji, czy ktoś został ranny. Na licznych nagraniach w mediach społecznościowych widzimy, że ogień objął w całości jeden z salonów. Palą się samochody, a mieszkańcy donoszą o wybuchach.
7: Michał jest już w drodze na miejsce, będziemy jeszcze się z nim łączyć. Zegar tyka na horyzoncie, możliwy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. W południe spotkanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. O północy mija termin ultimatum w sprawie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Władze PiSu zakazały takiej działalności pod groźbą wyrzucenia z partii. Ze swojej inicjatywy nie chce jednak zrezygnować były premier Mateusz Morawiecki. Jak zapowiedział rzecznik partii Rafał Bochenek, po upływie terminu ultimatum decyzje w sprawie wykluczenia z PiS mają zapadać w przyszłym tygodniu. To będzie największy darmowy festiwal w Polsce. Już jutro startuje Łódź Summer Festival. Na scenie artyści krajowi i zagraniczni, a pod sceną...
9: Zapraszamy do strefy Eski. Będzie specjalny festiwalowy autobus. Strefa też jest w świetnym miejscu naprzeciwko drugiej sceny. Także wbijajcie.
7: Mówi Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi. W line-upie m.in. Timbaland, Sean Paul, Mata czy BDOS 2115.
10: Jaka i Wiktor.
11: A kuku, dzień dobry, tu Eska. No. Minuta po siódmej.
12: Chciałabym, żeby piątek tak nam zrobił. A kuku, piątek, a kuku. Chociaż dzisiaj czwartek.
11: Na razie to a kuku, mówimy w robocie. Jakie zawody wstały już i pracują?
13: Hej Eska, cukiernicy nie śpią. Jest sezon jagodziankowy, więc robi już od czwartej godziny jagodzianki. Pozdrawiam.
12: No ale nie robi się takich rzeczy. Nie dzwoni się i nie mówi o jedzeniu, kiedy człowiek głodny, hej.
11: Coś mi tu kapie. Muszę się przyznać, że w moim rodzinnym mieście, Zielona Góra, niedaleko osiedla, na którym mieszkałem, była cukiernia. Niech będzie to pewna forma reklamy. Wiesz, jak się nazywała?
12: No.
11: Słodka dziurka.

0: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Za 15 druga, oczywiście dostawcy pieczywa na nogach.
0: O, taką świeżą bułeczkę to by człowiek schrupał. 7 po 7, idealna pora na śniadanie. Dzień dobry, Wesce.
2: Ale ciekawa jestem, czy na tych nogach znajdują się długie czy krótkie spodenki.
0: Ja mam dzisiaj dżinsy takie pełnowymiarowe. Ale już podciągam.
2: Bogaj ma krótkie. O nie. O nie.
0: A co się stało?
2: No bo w Tokio, czyli w Japonii, mężczyźni są zachęcani przez lokalne władze, żeby zaczęli przychodzić do pracy w krótkich spodenkach.
0: No i proszę,
2: niczym Bogaj.
0: Bogaj jako tako po japońsku dzisiaj. No.
2: Ale to się nie podoba części kobiet, które twierdzą, że są napastowane przez widok owłosionych męskich nóg. Pokaż Bogaj owłosione. Ojej, czuję się napastowana.
3: Tak lekko
2: owłosione.
0: To jest Polska, nie Japonia, ludzie, kochani. Dajcie spokój, tu się chodzi jak chce. No. Wiecie w ogóle, jak się nazywają po japońsku takie nogi na wierzchu gołe?
2: Nie.
0: Nigiri.

0: 14 po 7. Jaki nastrój o poranku, wariacie?
1: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca przekąski marki Good Mood.
2: Wiktor, my znamy się nie od dzisiaj i muszę powiedzieć, że jesteś facetem, który potrafi kręcić i to całkiem nieźle, ale okazuje się, że Malwina też potrafi kręcić. Tylko trochę inaczej. Dzień dobry.
0: Trafił swój na swego.
3: Dzień dobry, witam.
2: No czym ty kręcisz?
3: No, od dłuższego czasu hula hop.
0: Przecież to jest takie staromodne zajęcie. To się tym dzieci bawiły 25-30 lat temu. Teraz się siedzi ze smartfonem. Co ty?
3: No ja kiedyś też tym się bawiłam za młodu. Potem wypadłam z rytmu. Ale postanowiłam wrócić. Metodą prób i błędów udało się.
2: Ale Malwina, co ci to robi?
3: No formę na dzień.
0: No, wyobrażasz sobie, jak musi wyglądać talia Malwiny? To nie jest jak u mnie dwupiętrowy brzuch, że to hula hop, to mogłoby sobie tak spokojnie spocząć tutaj pomiędzy brzuchem numer 1 a brzuchem numer 2.
2: I się nie kręcić, chyba że ty zaczniesz się kręcić.
0: Utknąć, dokładnie. Ale ty jesteś profesjonalistką w tym, co robisz, czy to jest cały czas taka amatorska zabawa?
3: Nie, całkowicie amatorsko. Uczyłam córę kręcić zwykłym hula hop, więc postanowiłam coś bardziej zaawansowanie zadziałać u siebie. Są takie hula hop bardziej treningowe, no i udało mi się też wpaść w ten rytm.
2: Ale to jest w ogóle niesamowite, bo ty sobie po pierwsze trochę pokręcisz, mam nadzieję, że jest to dla ciebie miłe i przyjemne, spalisz trochę kalorii, a dzięki temu możesz więcej zjeść. Czego chcieć więcej?
3: To jest moja właśnie zasada. Im więcej kalorii spalisz, tym więcej możesz w ciągu dnia zjeść.
0: No i tym samym poznaliśmy właśnie kolejny dobry sposób na dobry nastrój o poranku.
2: A skoro chcesz więcej zjeść, to mamy zestaw produktów Good Mood od Żabki i 1000 zł na udany dzień.
3: Ekstra!
2: No to co, Wiktorku, na urodziny ci kupić takie?
0: Nie namówisz mnie.
1: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
0: O, patrz, ja kręcę płytami.

0: był taki tytuł w gazecie, pamiętasz? Nie śpię, bo trzymam komodo.
1: I just died in your arms.
2: Ja muszę przyznać, że bardzo doceniłam to, że na urlopie nikt z was nie wpadł na głupi pomysł, żeby do mnie zadzwonić.
0: O Boże, właśnie, Boga, i dlaczego ty nam tego nie podpowiedziałeś?
2: Ale przed chwilą próbowałam się dodzwonić do Jankesa i chyba śpi.
0: Nie działa?
2: Nie działa.
0: No, dzisiaj od samego rana zadajemy sobie to ważne pytanie.
2: Kto nie śpi?
3: Diabeł nie śpi. Diabeł nie śpi i często przeszkadza w najlepszych przedsięwzięciach.

0: Reklama.
1: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Światowy talent, wyjątkowy głos, prawdziwe emocje. Liwan, wokalista i kompozytor, którego muzyka zdobywa świat. Współautor hitu Mi Ultima Letra, śpiewanego przez Gustavo Lima. Teraz czas na Polskę. Liwan, muzyka na światowym poziomie. Już w piątek, 24 lipca, godzina 20, u Surfera, Beach Bar Boszkowo. Obserwuj go na Instagramie i YouTube.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży.

0: Team Maletra, śpiewanego przez Gustavo Lima. Teraz czas na Polskę. Liwan, muzyka na światowym poziomie. Już w piątek, 24 lipca, godzina 20, u Surfera, Beach Bar Boszkowo. Obserwuj go na Instagramie i YouTube.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży.

0: u surfera Beach Bar Bożkowo. Obserwuj go na Instagramie i YouTube.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży.

0: taniej o 200 zł. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie produkty CIF i Domestos. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Stłuczka? Spokojnie. W Centrum Likwidacji Szkód Ciesiółka Auto Group zajmiemy się wszystkim za Ciebie. Naprawiamy samochody wszystkich marek, także chińskich. Oferujemy szybkie terminy, profesjonalną obsługę i bezgotówkowe rozliczenie szkody z ubezpieczycielem. Potrzebujesz auta zastępczego? Czekają nowe samochody dostępne od ręki, a pomoc drogowa działa 24 godziny na dobę. Ciesiółka Auto Group. Szybka pomoc w każdej sytuacji. Czas na nowe mieszkanie w Gostyniu. Osiedle Wichrowa Park. Klimatyzacja, monitoring i rolety elektryczne w standardzie. Komfort, bezpieczeństwo i spokój każdego dnia. Wichrowa Park. Od PBO Developer.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
4: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu, ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
3: A imprezę firmową zorganizować tam można?
4: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Go Karty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Ciemno w Lesznie, chłodno i mokro, a w pracy i domach włączone światło od typowy dzień wakacji. Na szczęście będzie lepiej z pogodą, już od jutra dużo słońca nad regionem i w weekend w Lesznie 27 stopni w cieniu, a po niedzieli powyżej 30.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
8: 7.30, SK News, Jakub Krzyżak. Jemeńscy rebelianci Huti zaatakowali 2 saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym. Na jednym ze statków wybuchł pożar. Władze Arabii Saudyjskiej przekazały, że załogi obu maszyn są bezpieczne. To kolejna odsłona trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie. 12 raz z rzędu Amerykanie przeprowadzili serię ataków na Iran. Eksplozje było słychać m.in. w pobliżu cieśniny Ormus. Państwowa Inspekcja Pracy i ZUS biorą pod lupę pyszne.pl. Rusza kontrola po doniesieniach o planowanych w spółce masowych zwolnieniach kurierów. Inspektorzy sprawdzą, czy kurierzy nie powinni być zatrudnieni na umowach o pracę zamiast na umowach cywilnoprawnych. IMGW ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia obowiązują niemal w całym kraju, bo w aż 14 województwach. Wyjątkiem jest jedynie opolskie i dolnośląskie. Na północy oprócz burzowych wydano też alerty przed silnymi opadami. Miejscami może spaść do 40 mm deszczu. Wiatr w porywach osiągnie 65 km na godzinę.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
10: SK Sport News.
8: GKS Katowice po 23 latach przerwy wraca do europejskiej rywalizacji. Piłkarze Gieksy zagrają dziś na wyjeździe w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji ze słowacką Żiliną. Początek spotkania o 20.30, wcześniej o 18.30, także na tym etapie Raków zagra z Walettą. FIFA ogłosiła drużynę marzeń mundialu. W głosowaniu kibiców z całego świata na najlepszą jedenastkę znaleźli się zawodnicy z 6 reprezentacji. Blisko 40% głosów na swojej pozycji dostał bramkarz Republiki Zielonego Przylądka Wozinia. Wśród napastników wyróżniono trio Messi, Mbappe i Haaland.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
11: Jankes,
9: Kama,
11: Kama
9: i Wiktor.
12: Good morning Polska, 32 minuty po 7, dzień dobry.
13: Dzień dobry, dzień dobry. Gdyby był tu Jankes, to by na pewno powiedział, że to już jest za kwadrans piątek.
12: No ale inne zawody niż jankesowe radiowanie są z nami. Dzień dobry, kto od po poranku już z nami?
14: Nie śpią oczywiście taksówkarze.
12: O, pani potrzeba? Taksóweczka czeka.
15: Radio SK.
12: Bierzecie Messengera?
13: Klikacie
12: i nagrywacie,
13: a my odsłuchujemy.

0: Ale po operáciách Martin Garrix krzyknął: Rudy, ono do mnie! I zrobili razem kawałek.
1: No i proszę bardzo. Dobrze buja? Dobrze buja.
0: Dobrze
1: i co
0: buja.
1: Więcej, buja wszędzie, bo dzwonią do nas ludzie z zagranicy.
2: Hej, Eska. Pozdrawiam ze Szkocji. I nie śpię już. Szykuję się do pracy. Pani sprzątająca. A kto ma urlop od jutra? Ja.
0: O, proszę.
1: A jak się sprząta w Szkocji?
0: No w kratkę, wiadomo.
1: Popsułeś ten dowcip.
3: A propos Szkocji, moja pani od angielskiego kiedyś mówiła, że Szkoci nie noszą bielizny pod tymi spódniczkami,
1: noszą.
3: Pod kiltem. Nie noszą, kawa.
1: Noszą.
3: Skąd wiesz?
1: Czy ja mogę poprosić o VAR? Czy możemy się przyjrzeć tej sytuacji?
0: Słuchajcie, Bogaj ma Messengera, tam dolatują też zdjęcia.
4: Radio SK.
5: Reklama.
6: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung, taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: dostaniesz gratis.
1: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również

600 785 190, www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również

0: oferujemy bardzo duży wybór kamieni ozdobnych, polecamy grysy w bogatej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i keramzyt. U nas znajdziesz także parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
1: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice Wolności 15.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga! Wakacje w Bajkolandii i pizzerii Zatorze z letnią promocją 3x3. Trzeci bilet do sali zabaw Bajkolandia gratis. Trzecia pizza w pizzerii Zatorze gratis. Trzeci lód w pizzerii Zatorze też gratis. Wszystko zgarniecie za darmo. Bajkolandia i pizzeria Zatorze to plan na idealne lato. Ulica Wolińska 21B Leszno. 3x3 z nami.
4: I po reklamie.

0: Charlie Puth już krzyczy, że uwaga, uwaga, attention, attention, zbliża się...
1: Nosel. I tak się zastanawiam, gdyby Nosel miał wpisać sobie zawód, to jaki zawód by nam nagrał na jaskowym Messengerze? No właśnie.
0: Same brzydkie słowa przychodzą mi na myśl.
1: Wkrętacz?
0: Chyba tak. Zawód wkrętarka.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Nosel wkręca.
4: Nosel wkręca.

0: brzydkie słowa przychodzą mi na myśl.
1: Wkrętacz?
0: Chyba tak. Zawód wkrętarka.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Losel wkręca. Losel wkręca.

0: Halo?
1: Dzień dobry, podpisany po tej stronie. Ja telefonuję z biura podróży. Czy z panią Martą miałam przyjemność rozmowy?
0: Tak, słucham.
1: W sprawie wylotu do Włoch mamy hotelowe informacje. Chciałabym pani je przekazać. Mogłabym?
0: Tak, proszę.
1: Otóż, proszę pani, widzę, że jest wykupione śniadanie i teraz tak, będzie większa ilość Azjatów na tym obiekcie i oni chcą jakby się podporządkować, ponieważ oni mają inną strefę czasową. Dlatego też informacyjnie panią informuję, że śniadanie będzie o 15 i za utrudnienia przepraszam.
0: O 15?
1: No, oni mają, proszę pani, większą ilość Azjatów, a w Azji, proszę pani, jest 6 godzin do przodu, w związku z tym ta między 7, proszę pani, nasze śniadania, a 10, to u nich wypadają od 15.
0: Rozumiem, okej. Nie wiem, czy nas w ogóle będzie w hotelu o 15, bo bez sensu to jest w ogóle.
1: No macie państwo śniadania wykupione?
0: No tak, no ale to jest bez sensu w ogóle, o 15, no śniadanie jest śniadaniem u nas, tak? No, kto wiedział o tej 15, co my mamy?
1: Będzie tylko przesunięte godzinowo.
0: No tak, ale kto o 15 jest w hotelu?
1: My państwo Azjaci, godzinie. Proszę pani, bo jak oni mają te przesunięcie czasowe, a powiem pani, ich jest 70%, proszę pani, więcej w tym obiekcie hotelowym i dlatego stąd takie zmiany.
0: No rozumiem, no ale co ja mam, nie mam wyjścia, tak, jakiegoś.
1: Wie pani,
0: no,
1: gdyby byli ci zagraniczni, proszę pani, z Ameryki, to oni mają przesunięcie czasu o 5 godzin, a wtedy wychodzi to o 2 w nocy już pora śniadaniowa, więc to też bez sensu.
0: No to trudno, będzie, no nie będziemy chodzić na śniadanie o 15, no jak będziemy akurat w obiekcie, to pójdziemy, a jak nie, to nie, no.
1: Ale to muszę wiedzieć, proszę pani, bo jak przyjdziecie, proszę pani, o 7 czasu europejskiego, no to i tak wam nic nie zaserwują.
0: No to słyszę właśnie, że jestem uprzedzona, także dziękuję za informację.
1: Jakby się pani zdecydowała na śniadanie, to będzie serwowała to Justyna.
2: Cześć Marta, jesteś ostatnim tonem w Radiu SK.
0: No ty gadasz, nie wierzę.
2: Co to mogło być? O Jezu, nie możecie mnie wkręcili.
3: Nosel kręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Moving to the 8, za chwilę na zegarkach. Będziemy w newsach informować, co się dzieje w kraju i na świecie. A co się dzieje u was?
1: Właśnie jadę, jestem w samochodzie, jadę na oddać krew honorowo.
2: Honorowo!
0: Ja wiem, co on wykombinował. Też miałem takiego kolegę. Zawsze w czwartki jechał oddać krew. Dzień później jest wolny piątek i przedłużony weekend. A główka pracuje.
2: Nie mówiąc o tej czekoladzie.
3: A ja sobie sprawdziłem, ile, słuchajcie, kosztuje krew i teraz będzie droższa. I uwaga, za 500 ml 368 zł trzeba będzie zabolić.

0: Gdy to się kupuje krew? Normalnie idziesz do sklepu z krwią i mówisz poproszę?
1: Chyba tak. Jankes, Kama,
0: Kama i Wiktor. Jak słucha nas jakiś wampir, to prosimy o namiary.
2: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Cup podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
8: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro. Twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper, obsługa klimatyzacji.
1: Mam wrażenie, że podczas tegorocznych wakacji to częściej chodziłam w kurtce z kapturem, z parasolką niż w okularach przeciwsłonecznych, ale podobno wraca lato i już od jutra nad regionem ma być bardzo słonecznie, a w weekend na termometrach w Lesznie w cieniu gorące 27 stopni.
0: Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper, obsługa serwisu klimatyzacji. Leszno-Wolińska.

0: 23A.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
2: Punktualnie 8 na zegarach, SK News, Jakub Krzyżak. 45 strażackich zastępów walczy z wielkim pożarem na warszawskim Brudnie. W ogniu stanęło 3,5 tysiąca metrów kwadratowych warsztatu samochodowego. Na miejscu jest reporter SK Michał Rawa.
3: Dzień dobry, strażakom udało

0: samochodu Suzuki Vitara.
1: Punktualnie 8 na zegarach, SK News, Jakub Krzyżak. 45 strażackich zastępów walczy z wielkim pożarem na warszawskim Brudnie. W ogniu stanęło 3,5 tysiąca metrów kwadratowych warsztatu samochodowego. Na miejscu jest reporter SK Michał Rawa.
2: Dzień dobry, strażakom udało

0: I teraz trwa dogaszanie. Z tego co widzę, to budynek, w którym mieścił się salon samochodowy, kompletnie spłonął. Paliły się też auta, służby zablokowały ulicę Krasnobrodzką. Rozmawiałem także z policjantami. Oni apelują do mieszkańców, by nie zbliżać się do miejsca pożaru, by po pierwsze nie utrudniać pracy strażaków, po drugie w powietrzu wciąż mogą być szkodliwe substancje. Dogaszanie ma potrwać wiele godzin.
1: Ruch na S8 odbywa się normalnie. Zdjęcia z akcji gaśniczej mamy na sk.pl. Dwie osoby zatrzymane w Polsce w sprawie tzw. Akademii Gwałtu. Zatrzymani to

0: seksualnie.
1: Mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Według śledczych wykorzystywanie kobiet miało być nagrywane, a materiały trafiały do zamkniętych grup internetowych o globalnym zasięgu. Przed nami wielki festiwal K-popu. Już 15 i 16 sierpnia w Parku Śląskim w Chorzowie stanie koreańskie miasteczko. W miasteczko kto pojawi się na scenie?
2: ATEEZ, czyli headlinerzy, no i solowi artyści, czyli Suho oraz Temin, ale także te zespoły, które dopiero stawiają pierwsze kroki.
1: Mówi rzeczniczka festiwalu Ewa Biała z Bomba. Cały line-up i koncerty na wydarzenie znajdziecie na kpopexpoze.pl.
3: Czwartek coraz bardziej zaawansowany, to już minuta po ósmej.
4: No właśnie i cały czas na SKB Messengerze zostawiacie nam wiadomości, jakie zawody nie śpią już od rana, kto już jest na nogach.
5: Ja też nie śpię i od samego rana lata szukam, bo ono zleje i Bangladesz.
3: Kurde, druga strona świata nas słucha, Bangladesz. To już wstał, łapie za Messengera i tam jest ikonka mikrofonu, no a potem to już wiecie, co się dzieje.

0: 8 minut po 8. Dzień dobry narodzie. Jeszcze raz w czwartek 23 dnia lipca.
1: Ach, fajnie to zabrzmiało, powiem ci. Aczkolwiek nie chcę być nieprzyjemna i powiedzieć, że już połowa wakacji prawie za nami.
0: O zawody pytamy. Ciekawe, czy jacyś piłkarze nas słuchają. Nawet z drugiej, trzeciej, czwartej, 18 ligi. Okazuje się, że prezentem dla piłkarza najlepszym nie są pieniądze, moja droga.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę, tylko pomidory, jak się okazuje.
2: Pomidory malinowe, maliny pomidorowe. O co w tym wszystkim chodzi?
0: No to już tłumaczę, o co chodzi. 100 kg pomidorów dla Gaviego i Fabiana Ruiza, czyli zawodników z reprezentacji Hiszpanii. W ten sposób zostali uhonorowani przez władze swojego rodzinnego miasteczka, wyobraź sobie, za zdobycie Mistrzostwa Świata.
1: No. Naprawdę?
0: Naprawdę. I teraz nawet jest statystyka. Gavi, 68,5 kg pomidorów. Fabian Ruiz chyba bardziej się burmistrzowi podobał, bo przesypali mu 84,5 kg.
1: Jak tak patrzę na grę naszych piłkarzy, to w Polsce powinni rozdawać ogórki.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
0: Przyznaj się, też byś chciała.

0: 18 minut po 8, parkingowy, kamperowy. Mati Fuczyło razem z nami, dzień
1: dobry. Jedziemy, dzień dobry.
2: Ale jestem zaskoczona, że w twoim przypadku jedziemy, a nie biegniemy.
3: No, ja bym chciał, bardzo bym chciał.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, MOL Polska. RSK dowozi kampera.
2: Ale Mati, mamy dla ciebie dobrą informację.
1: Dawaj.
2: Bo wysyłamy cię do równie dobrego zawodnika, co ty. Z nami
1: no,
2: jest Piotrek.
1: Sprawdzimy, czy dobrego.
0: Chciałoby się powiedzieć, trafił swój na swego. Cześć Piotrze.
5: Cześć, cześć.
0: To wytłumacz teraz wszystkim, kim ty jesteś z zawodu, gdzie cię złapaliśmy, co ty teraz robisz i co z tym wszystkim wspólnego ma aktywność fizyczna?
5: Ja jestem trenerem i aktualnie jestem w pracy. Właśnie zajmuję się treningiem pod bieganie, bo przygotowuję moją klientkę do swojego pierwszego ulicznego biegu. Jestem spod Poznania i tak jak słyszę właśnie, no to tutaj z was biega, także możemy sobie o tym pogadać, bo mamy w takim razie wiele wspólnego.
1: Słuchaj, powiedz mi proszę, czy jeżeli ja bym tak zdecydował, że wpadnę do ciebie, to pobiegamy gdzieś tam w koło kampera ewentualnie?
5: No oczywiście, że tak.
1: No to szefie, w takim razie myślę, że możemy się na to umówić. Co wy na to, ekipa?
2: Ja jestem zdecydowanie na tak.
0: Ja muszę zostać...
5: Ja nie wiem, czy dam radę.
3: No, ja też nie.
0: Na mnie i na Bogaja nie macie co liczyć. My musimy zostać w radio i dbać o to, żeby piosenki grały.
2: Ale biegusiem wyślemy do ciebie Matiego, więc Piotrek, zgarniasz od nas zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend, a do tego dokładamy zestaw gadżetów od stacji MOL.
1: Ty się tam rozgrzewaj w takim razie z twoją podopieczną, bo będzie biegane.
5: Super. Bardzo, bardzo wam dziękuję.
1: No to co, do zobaczenia.
5: Do zobaczenia, dzięki.
0: Co mam powiedzieć, że biegniemy czy jedziemy?
4: RSK dowozi kampera. Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL.

0: 25 minut po godzinie 8. Maty się już szykuje i wychodzi z kluczykami zawieść kampera.
1: I Kuba Krzyżak też się szykuje. Za chwilę newsy. This is the world we live in, czyli poznamy prawdę o świecie.

0: Suyo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
5: Hej, musisz się tak na nie gapić.
6: No oderwać wzroku nie mogę.
5: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
6: Ale są takie atrakcyjne.
7: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już

0: od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
2: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: Podobno zbliża się do nas gorące zwrotnikowe powietrze, oby tylko było w stanie przebić się przez te chmury i deszcze, a z prognoz synoptyków wynika, że taka jesienna pogoda będzie z nami dziś do końca dnia. Od jutra już ma być słonecznie nad Lesznem i w weekend do 27 stopni.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
9: Punktualnie 8.30, SK News, Jakub Krzyżak. 106 zarzutów usłyszał 40-letni oszust z Warszawy. Mężczyzna w ciągu tygodnia wyłudził od pokrzywdzonych ponad 160 tysięcy złotych. 40-latek został zatrzymany przy jednym z bankomatów. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Dziś wyrok w sprawie 4 lekarzy oskarżonych o błędy w leczeniu zmarłego w 2006 roku Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości. Obrońcy domagają się prawomocnego uniewinnienia, także prokuratura zmieniła swoje stanowisko i wniosła o utrzymanie wyroku uniewinniającego. Zinedine Zidane, nowym trenerem reprezentacji Francji. Były reprezentant trójkolorowych ma podpisać kontrakt obowiązujący do Mistrzostw Świata w 2030 roku. Zidane już zaprosił do swojego sztabu asystentów, z którymi pracował przed laty w Realu Madryt.
10: Coraz bardziej podoba nam się ten czwartek, 8.30 na zegarach.
11: No, tym bardziej, że coraz bliżej do wyjścia z pracy.
10: Ludzie, co wy tam robicie, że nie śpicie?
12: Cześć, my właśnie ruszamy z Wrocławia, jedziemy do Chamonix i za dwa dni ruszamy na szlak Tour de Mont Blanc. Pozdrowienia!
11: Wow, wow, oui, croissant i w ogóle.
10: Zinedine Zidane.
11: Mówimy tak tylko dlatego, że zazdrościmy.
10: Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Co robicie w życiu? Dajcie znać na Messengerze.
11: Messenger czeka.
10: Wiadomo,

0: Kurczę, mam wrażenie, że już kiedyś gdzieś ten kawałek słyszałem.
1: No i tam bez przesady czepiasz się. O.
2: 36 minut po 8 z pieskiem byśmy wyszli na spacerek. Ty masz pieska od jakiegoś czasu.
1: Mam.
2: Ja mam pieska od jakiegoś czasu. Bogaj nie ma pieska.
1: Bogaj ma żonę.
3: Jak łaskam obce. Bardzo często.
2: Zostaw mojego pieska. Słuchajcie, Szwajcaria idzie z duchem czasu. To chyba pierwsze takie miejsce na świecie z takimi przepisami, z takimi zasadami. Pewne szwajcarskie miasto wprowadziło obowiązek, słuchajcie, sprzątania po psie, ale moczu, siuśków.
1: Okej.
2: Nie wiem, jak to się robi, nie wiem, jak to się...
1: Idziesz z butelką i polewasz.
2: Tak? I potem ze szmatką i wycierasz?
1: Potem jeszcze musisz zapach rozpylić.
2: No do nas na pewno te trendy nie dotarły. My jesteśmy 100 lat za Szwajcarią, więc na razie może po prostu skupmy się.
1: Słowo klucz.
2: Skupmy.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99

0: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euromyślnikprofil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
1: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc

0: Potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euromyślnikprofil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
1: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc

0: śródziemnomorską. Pierwsze miejsce za schab śródziemnomorski. Medale i wyróżnienia dla naszych pasztetów i wyrobów garmażeryjnych. Wszystko z polskiego mięsa według receptur doskonalonych od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Wyroby nagradzane przez ekspertów, wybierane od pokoleń. Zapraszamy do sklepów firmowych.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jeśli myślisz o rowerze elektrycznym, teraz jest najlepszy moment. Salony rowerowe Shaver oferują miejski rower elektryczny z baterią 750 Wh i silnikiem 60 Nm za 6799 zł. To moc, zasięg i wygoda. Zapraszamy do Leszna na ulicę Geodetów 9 przy Galerii oraz do Kościana na Aleje Kościuszki 24. Salony rowerowe Shaver.
3: I po reklamie.

0: Kwadrans do dziewiątej, a my cały czas monitorujemy sytuację, kto wstał, kto dojeżdża do roboty, w jakim miejscu się znajdujecie.
1: Tym bardziej, że przypominamy, że są wakacje i gdybym mogła podjąć taką uchwałę, to jako potencjalna prezydentka, bo już mogę być.
0: Uważaj na słowa.
1: Bym chciała, żeby lipiec i sierpień był wolny dla wszystkich, nie tylko dla uczniów.
0: A, czyli nie podoba ci się w radiu jednak, tak? Halo, dzień dobry.
2: Siema SK, inspektorzy ochrony przeciwpożarowej też już nie śpią. Właśnie śmigamy do pracy. Pozdrawiam.
0: Właśnie, to pan do Warszawy, niech pan pojedzie tam do tego salonu samochodowego. Kto jeszcze?
3: Cześć kochani, a ja sobie sunę właśnie do mojej ukochanej pracy, do przychodni weterynaryjnej, w której jestem rejestratorką i codziennie przyjmuję super świetne kotki i pieski. Pozdrawiam serdecznie całą Radio SK i wszystkich znajomych.
4: Nie kazali mi powiedzieć, że a propos, była taka historia, kiedyś sąsiad chciał pokazać mi kilka koteczków pluszowych, pięknych.
0: Naprawdę. Ale skończyło się tylko na chęciach.
1: Jankę, zwracaj!
0: Najważniejsze, że nie poszedłeś za nim. Jankę,

0: Her Jean, prosto z TikToka na playlistę Eski. Za chwilę 9, za chwilę Jakub Krzyżak i kolejne newsy.
1: I będzie mówił o tym, że jeżeli macie zaplanowany urlop na sierpień, to potencjalnie macie mieć lepszą pogodę niż ta, która jest w lipcu.
0: Ale generalnie to już zdradza, jak będzie.
2: Tak średnio bym powiedział, średnio. Radio Eska.
3: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Zł 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
12: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: A o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: Też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
17: Lidl, to się opłaca.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Kaufland jest!
22: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
24: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper. Obsługa klimatyzacji.
1: Od samego rana mokre dziś kierowcy leszczyńskie ulice, więc jeździmy przede wszystkim wolniej, a na włączonych wycieraczkach jeździć będziemy prawdopodobnie aż do wieczora, chyba że w tak zwanym międzyczasie pogoda się zmieni. Zmienić ma się od jutra, bo ma być nad regionem słonecznie i weekend gorąco.
0: Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper. Obsługa serwisu klimatyzacji. Leszno-Wolińska 23A. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.

0: Jest 9, to jest Eska News, Jakub Krzyżak. Straty sięgną co najmniej kilkudziesięciu milionów złotych. Strażacy dogaszają jeden z salonów samochodowych na warszawskim Brudnie, tuż przy trasie S8. Ogień pojawił się tam nad ranem.
1: To mocny szok, że przyjechaliście do roboty, a tu sytuacja jest jaka jest.
2: No, myślę, że to dopiero po kilku dniach dojdzie, ale no szok był.
1: A coś macie podejrzenia, co tu się stało? Dlaczego tak?
3: Tutaj ochroniarz mówił, że widział, że zaczęło się chyba od dachu. Dziesiątki urządzeń elektrycznych było, wentylacje, klimatyzacje.
1: A coś już wiecie od właściciela, co będzie dalej?
2: Tylko tyle, że dzisiaj mamy wolne.
0: Na miejscu z pracownikami rozmawiał reporter Eski Michał Rawa. Zdjęcia z akcji gaśniczej mamy na sk.pl. Państwowa Inspekcja Pracy i ZUS biorą pod lupę Pyszne.pl. Rusza kontrola po doniesieniach o planowanych w spółce masowych zwolnieniach kurierów. Mają być ponownie zatrudniani przez firmę zewnętrzną, ale na gorszych warunkach. Rzecznik prasowy Pyszne.pl Aleksander Rosa zapewnia w rozmowie z Eską, że dotychczasowe warunki pracy zostaną utrzymane.
4: Zarówno w obszarze wynagrodzenia, jak i w obszarze dbałości o dobrostan kurierów.
0: Firma zapewnia też, że jest w kontakcie ze związkami zawodowymi. Pogoda jak na razie nas nie rozpieszcza. Wakacje na półmetku, a słońca jak na lekarstwo. Druga połowa wakacji ma być już mniej deszczowa, mówi Piotr Szuster, meteorolog z Państwowego Instytutu Badawczego.
5: Z maksymalnymi temperaturami przeważnie około 24 do 27 stopni.
0: Kulminacja burz i opadów już minęła, a przypadła na przełom czerwca i lipca.
6: I Wiktor
7: w Radiu SK.
8: No właśnie, przecież to już prawie połowa wakacji, 23 dzień lipca w kalendarzu.
9: No. Musiałeś to powiedzieć, naprawdę musiałeś, no a było już tak miło. No,
8: ale co tam, kto tam i jak tam przede wszystkim?
10: A farmaceuta w aptece nie śpi, czeka na pacjentów.
8: Farmaceuta, inaczej pani magister.
9: Po tableteczce i jedziemy dalej.

0: Ale pościeluwa się trafiła. Sombr. Moje ciało nie jest gotowe. My body isn't ready. Na ten czwartek chyba.
1: No, ale jeżeli jesteście gotowi na urlop, to w Polsce generalnie, jeżeli chodzi o zagraniczne kierunki, to przoduje Egipt, Grecja oraz Włochy.
0: Niedaleko Zielonej Góry jest taka wieś, która nazywa się Stany. Można do Stanów pojechać.
1: No, spoko, ja byłam niedaleko Ustki w gminie Postamino.
0: Naprawdę?
1: Aha, jest tam plaża, która się nazywa Dubaj.
0: Piękna sprawa.
1: No człowiek niby w kraju, a jednak tak międzynarodowo.
0: I po co za tą zagranicę jeździć?
1: Tym bardziej, że za granicą same problemy, bo na przykład we włoskim Riva del Garda przy grze w siatkówkę czy piłkę na plaży można niestety wziąć, być i dostać mandat.
0: Ciągle zakazują czegoś nowego i tego nie wolno, tamtego nie wolno.
2: Co wolno, jak nic nie wolno?
1: Okazuje się, że

0: wśród popularnego takiego kurortu, który tam się znajduje, ci właściciele kurortu postanowili zmienić przepisy. I nie wolno na plaży grać w gry z użyciem piłki.
1: No trudno, będziemy grać w butelkę.
2: SK. To promocja.
0: Pyszne śniadanie? Spacer?
3: A może ulubione eskowe hity?
4: Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku.

0: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O, kolejny szczęściarz rusza kamperem na wakacyjne wojaże. Szosa, bezdroża, przyroda, relaks. A w trasie zrób przystanek na stacji paliw MOL. Wejdź na kupony.molmove.pl, pobierz aplikację MOL Move i odbieraj sezonowe okazje na napoje i przekąski w podróży. I to się nazywa lato pełne okazji na stacjach MOL.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Czas na nowe mieszkanie w Gostyniu. Osiedle Wichrowa Park. Klimatyzacja, monitoring i rolety elektryczne w standardzie. Komfort, bezpieczeństwo i spokój każdego dnia.

0: W Bajkolandii i pizzerizatorze z letnią promocją 3x3. Trzeci bilet do sali zabaw Bajkolandia gratis. Trzecia pizza w pizzerizatorze gratis. Trzeci lód w pizzerizatorze też gratis. Wszystko zgarniecie za darmo. Bajkolandia i pizzeria Zatorze to plan na idealne lato. Ulica Wolińska 21B Leszno. 3x3 z nami.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.

0: co?
1: Trochę to brzmi jak klakson w kamperze.
0: Oj, od kiedy ukradliśmy kampera, to Wiktorowi cały czas śni się ta wielka bestia.
2: RMSK dowozi kampera.
0: Dzisiaj wielką przyjemność jazdy kamperem ma Mati Fuczyło.
1: Mati, czy ty masz ze sobą buty do biegania? Bo z tego co pamiętam, o poranku, kiedy rozdawaliśmy ten pojazd Piotrowi, wręczaliśmy, to padło jakieś zobowiązanie do biegania.
3: No oczywiście, że padło zobowiązanie do biegania. Nie ma innej możliwości. Buty do biegania mam, strój do biegania mam. Coś wymyślę, a zresztą jak będzie trzeba, to i w koszuli będę biegał z Piotrem. Żaden to jest problem, jestem gotowy, jestem przygotowany.
0: Ciekawa jestem, kto wygra pierwsze 10 okrążeń wokół kampera, a kamper całkiem spory.
1: Ja bardzo proszę, wiemy, że z tobą są telefony komórkowe i jest coś, co nazywa się Instastory Eski.
3: Tak.
1: Musisz to zrobić, to się musi tam pojawić.
3: Nie ma problemu, w takim razie ja na pewno zrobimy to. Zobaczymy, czy Piotr będzie otwarty na to, żeby się ze mną pościgać, bo ja nie wiem, czy on jest gotowy na moje tempo. Ale jeżeli jest, no to coś wymyślimy. No i jesteśmy. Słuchajcie, Wiktor, bo ty tak mówisz o tym, że śni ci się ten kamper, że nie możesz się jakoś... No, że tęsknisz za nim. To słuchaj, jeszcze może nas dogonisz, jak trzeba. No, czekamy na ciebie.
0: Z buta, dosłownie i w przenośni.
3: Z buta.
0: A jak ci się, Mati, podoba nasz nowy kamper?
3: Nie no, wspaniały jest. Trochę mam taką myśl, żeby ewentualnie z tym Piotrem się tutaj dogadać i zostać z nim. Może mnie wrzuci do swojej ekipy, byłoby fajnie, bo jest tutaj no ładnie, fajnie. Te wyrka, tak pospać sobie tutaj, fajnie. No nie wiem, jeszcze tak w góry.
0: Znalazłeś już szafkę z przekąskami?
1: No właśnie, o to chodzi.
3: No widzę ją.

0: Widzę ją, mam ją nad sobą i trochę mnie kusi, żeby ją, żeby sprawić, żeby ta szafka opustoszała.
1: W lodówce też są energetyki, więc jedno przed, a przekąski po bieganiu, żeby uzupełnić węglowodany.
2: Eska dowozi kampera.
3: Już niedługo Mati Fuczyło dojedzie z kamperem do Piotra i będziemy go wręczać.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 518 944 569.
1: Uwaga! Wakacje w Bajkolandii i Pizzerizatorze z letnią promocją 3x3. Trzeci bilet do sali zabaw Bajkolandia gratis. Trzecia pizza w Pizzerizatorze gratis. Trzeci lód w Pizzerizatorze też gratis. Wszystko zgarniecie za darmo. Bajkolandia i Pizzerizatorze to plan na idealne lato. Ulica Wolińska 21B Leszno. 3x3 z nami.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Zł 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Światowy talent, wyjątkowy głos, prawdziwe emocje. Liwan, wokalista i kompozytor, którego muzyka zdobywa świat. Współautor hitu Mi Ultima Letra, śpiewanego przez Gustavo Lima. Teraz czas na Polskę. Liwan, muzyka na światowym poziomie. Już w piątek, 24 lipca, godzina 20, u Surfera, Beach Bar Bożkowo. Obserwuj go na Instagramie i YouTube.
5: I po reklamie.

0: dobrym tempie uderzamy już prawie w 10:00, no i misja poranek prawie zakończona.
1: No właśnie, a przed chwilą Wiktor poprosił mnie, żebym jakieś motto na
0: tak,
1: koniec dzisiejszego
0: hasło,
1: spotkania
0: które
1: wygłosiła.
0: Poprowadzi nas przez czwarty kotkamy.
1: Więc idźcie i jedzcie dzisiaj dobrze, bo Wiktor przyprowadził również swojego psa, który ma chyba jakieś problemy i powietrze mocno psuje dzisiaj przez
0: całą... W radiu nie czuć. Jeszcze ode mnie na koniec motto dla pracujących,
1: jakie?
0: Bo są też tacy w wakacje. Pamiętajcie, im mniej zrobicie, tym mniej popsujecie.
2: Kama i Wiktor. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Stłuczka? Spokojnie. W Centrum Likwidacji Szkód Ciesiółka Auto Group zajmiemy się wszystkim za Ciebie. Naprawiamy samochody wszystkich marek, także chińskich. Oferujemy szybkie terminy, profesjonalną obsługę i bezgotówkowe rozliczenie szkody z ubezpieczycielem. Potrzebujesz auta zastępczego? Czekają nowe samochody dostępne od ręki, a pomoc drogowa działa 24 godziny na dobę. Ciesiółka Auto Group. Szybka pomoc w każdej sytuacji.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70. Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być.
7: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do

0: salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie produkty CIF i Domestos. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chcesz szybko sprzedać samochód i dostać pieniądze od ręki? Zapraszamy do Komisu Autoresort przy Poznańskiej 31. Tylko u nas skup wszystkich aut już od 5 do 100 tysięcy złotych. Interesują nas wszystkie marki i modele. Oferujemy atrakcyjne warunki i natychmiastowe wypłaty w gotówce. Sprawdź naszą ofertę na Twój samochód i sprzedaj go jeszcze dziś. Punkt skupu samochodów Autoresort. Przyjedź do nas. Leszno, ulica Poznańska 31.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Pogoda w te wakacje często płata nam figla, ale podobno od jutra nad Lesznem ma być słonecznie. W weekend termometry w cieniu pokazać mają 27 stopni, a w przyszłym tygodniu ma być powyżej 30 nawet. Więc znów będzie można wyciągnąć leżaki i kąpielówki.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
6: Wybiła 10:00, czas na SK News, Jakub Krzyżak. To mogą być rozmowy ostatniej szansy. W samo południe przy Nowogrodzkiej spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Do północy pod groźbą wyrzucenia z partii członkowie PiS mają czas na rezygnację z wewnętrznych stowarzyszeń. W grę wchodzi więc rozłam w PiSie, bo ze swojej inicjatywy Rozwój Plus nie chce zrezygnować były premier. Ropa naftowa mocno drożeje. Cena baryłki WTI przekracza 88 groszy, 88 dolarów, a ropy Brent zbliża się do 96. To skutek eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie i ataku Huti na Morzu Czerwonym, a to przekłada się na ceny paliw w Polsce. Już za chwilę Łódź zamieni się w muzyczną stolicę Polski. Trwają ostatnie przygotowania do największej darmowej letniej imprezy Łódź Summer Festival. Na scenach pojawią się m.in. Sean Paul, Bastille, Mata, Bedoes czy Dawid Kwiatkowski.
7: Będzie można sobie zrobić tatuaż specjalny, festiwalowy w strefie ADHD. Przyjedzie Kacper Błoński z Czarkiem Czaruje i będą dziarać uczestników festiwalu.
6: Mówi Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi. My też przygotowaliśmy dla Was parę niespodzianek, więc koniecznie wpadnijcie do eskowej strefy Summer Festivalu.
8: Wszystko to prawda. I jaki line-up. Co tam się będzie działo? Ale chciałem tylko powiedzieć, że ty niesamowicie działasz na wyobraźnię, wiesz?
6: Dlaczego?
8: No bo jak powiedziałeś, że baryłka za 80 groszy, cała Polska się rozmarzyła. DJ Snake, Justin Bieber na początek tej godziny, Michu Sobkowski. Spełniamy muzyczne marzenia. Zapraszam.

0: Ostatni dzień lata to hity na czasie, na lato na antenie Radia SK, to Gips i Igo oczywiście. Zrobię to, moi drodzy, po polsku, wypowiem się na temat Gipsa, kompletnie go prywatnie nie znając. Chociaż nie, nie zrobię tego po polsku, bo nie powiem niczego niemiłego, nie obrażę go, nie zwyzywa mi w ogóle. Powiem szczerze, że przerażają mnie fora, komentarze pod różnymi postami, dyskusje w internecie niektóre, naprawdę, naprawdę masakra. To teraz o Gipsie. Gipsa cechują duży talent i naprawdę fajny wokal, o czym można było przekonać się przed chwilą. Zdolność do zmian, bo przeszedł naprawdę dużą muzyczną metamorfozę w ostatnim czasie, co też można było usłyszeć. I raczej niska chęć do udzielania wywiadów. Jeśli się tutaj w redakcji nie mylimy, to ostatni raz był jakieś 2 lata temu u Matiego Fuczyło w Rap 20. Tak czy inaczej, podwyższymy trochę tę chęć, a w sensie to może on ją podwyższył, bo w Rap 20 już w poniedziałek po godzinie 23 Gips będzie gościem po raz kolejny właśnie Matiego Fuczyło i będzie o tej metamorfozie na pewno można dowiedzieć się nieco więcej. Rap 20, nasza hip-hopowa lista hitów w poniedziałki po 23 z Matim Fuczyło i tym razem też z Gipsem. Za chwilę Spirit House Mafia, a później Męskie Granie Orkiestra 2026. No nareszcie!
1: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lodówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
3: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
2: A magazyny energii też mają?
3: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
4: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywinia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz

0: do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Krzywiń, lider w regeneracji DPF.
1: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euromyślnikprofil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa. Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
2: Jeśli myślisz o rowerze elektrycznym, teraz jest najlepszy moment. Salony rowerowe Shaver oferują miejski rower elektryczny z baterią 750 Wh i silnikiem 60 Nm za 6799 zł. To moc, zasięg i wygoda. Zapraszamy do Leszna na ulicę Geodetów 9 przy galerii oraz do Kościana na Aleję Kościuszki 24. Salony rowerowe Shaver.
3: To będzie

799 zł. To moc, zasięg i wygoda. Zapraszamy do Leszna na ulicę Geodetów 9 przy galerii oraz do Kościana na Aleję Kościuszki 24. Salony rowerowe Shaver. To będzie

No dobrze, no to gramy coś nowego. Ring My Bell to numer z lat bodaj 70., jeśli nie 80., a teraz pan, który ma na imię Harrison, a Harrison jest na literę H, po angielsku litera H to H, więc on przybrał właśnie taki pseudonim, raper H, R&B, Ring My Bell, już teraz w Estę.

0: Cry For You, September, niezapomniana, nie zapominamy o niej, bo wciąż na naszej playliście brzmi naprawdę dobrze. Petra Marklund, która, no już, wieku naprawdę, to było, poczekajcie, w 2008, bo w 2008 wystąpiła na gali SK Music Awards specjalnie dla was i specjalnie dla nas. Damiano Dawid, Radio SK, po krótkiej przerwie The First Time wystąpi dla was specjalnie, a później będzie Dua Lipa u nas.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Pani Barbaro, pani Barbaro! Widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
7: Panie Pascalu, no jakby to...
6: A widziała pani?
7: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
6: I w niej

0: expert.pl.
1: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, Sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, Siłownia Just Gym, Biuro Podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
2: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
3: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Kordan, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz.
10: Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury.
11: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: I po reklamie.

0: Są takie rzeczy, które nie śniły się filozofom, filologom i komu jeszcze tylko by się chciało przyśnić. I jedną z nich na pewno jest ta sytuacja, bo trudno mi sobie wyobrazić, że grupa Stick Figure, która stworzyła numer Angels Above Me w klimacie jakże reggae chillowym, pomyślała, ale kiedyś będzie super, jak David Guetta to zrobi w nowej wersji. No myślę, że tak się nie stało. A David Guetta to zrobił. David Guetta, Alok i Stick Figure, czyli Run, Run, River w Radiu SK tuż przed godziną 11. Muzyczne cuda, ale jakże przyjemne po 11. Krótko mówiąc, hity na czasie na lato. Na początek Gibbs, Kukon i Ty Masz.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj, blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje. Remont, budowa, porządki na magazynie. Potrzebujesz pozbyć się gruzu, złomu lub odpadów? Nowimex zrobi to za ciebie. Podstawiamy kontenery na gruz oraz odpady budowlane i przemysłowe. Odbieramy złom, makulaturę i folię. Szybko, legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 603 56 32 07. Odwiedź nas. Konkolewo, ulica Zielona 10 lub na nowimex.com.pl. Zapraszamy.
1: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Wschowie. Restauracja u Lipowego. Wschowa Henryka Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej numer 12. Włoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być.
2: Nam nie wypada się chwalić, ale jury konkursów branżowych już może. Pierwsze miejsce za polędwiczkę śródziemnomorską. Pierwsze miejsce za schab śródziemnomorski. Medale i wyróżnienia dla naszych pasztetów i wyrobów garmażeryjnych. Wszystko z polskiego mięsa według receptur doskonalonych od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Wyroby nagradzane przez ekspertów, wybierane od pokoleń. Zapraszamy do sklepów firmowych.

0: 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
3: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Usługa klimatyzacji.
1: Po internetach krążą już zdjęcia koszy pełnych grzybów. Mi póki co rzucały się w oczy jedynie trujaki. A przy takiej pogodzie spodziewać należy się kolejnego wysypu. Dziś w Lesznie deszczowo, od jutra słonecznie, a w sobotę i w niedzielę po 27 stopni w cieniu.
0: Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper. Obsługa serwisu klimatyzacji. Leszno, Wolińska 23A. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Latem i w wakacje dobra zabawa jest bardzo ważna i my doskonale o tym wiemy. Mati Vucciulo, SK Summer City już teraz do Was wraca. Już teraz wraca do Was też SK Music Tour. Mówię o imprezach, które szykujemy dla Was w wielu różnych miastach Polski. 25 lipca to Giżycko, tam Maryla Rodowicz. 31 lipca to Ełk, tam Dawid Kwiatkowski, Tede czy Tilaf. Ale to nie wszystko. Będzie też Złotoryja, tam m.in. Kubańczyk, Dawid Kwiatkowski i wielu, wielu innych jak Mister Polska. Ale teraz zmieńmy nieco klimat na sportowy. Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. 1-2 sierpnia. Wisła, wpadajcie, aby kibicować skoczkom. A jeżeli wolicie skakać pod sceną, to 21 sierpnia wpadajcie na Błonia PGE Narodowego. Tam Żabson, Modelki, Bledka czy Łajcior 2115.
3: SK. Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
4: Zbliża się 11, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. Pijany kierowca z A1, jednak zatrzymany. Dziś może usłyszeć zarzuty. Mężczyzna spowodował kolizję pod Częstochową, mając ponad 2,5 promila alkoholu. To było w sobotę. Po obywatelskim zatrzymaniu nie trafił do aresztu. Został zatrzymany dopiero po interwencji prokuratora generalnego. Służby badają, co mogło być przyczyną ogromnego pożaru, który rano wybuchł na warszawskim Brudnie. Ogień objął budynki salonu i warsztatu samochodowego.
5: Powietrze jest bezpieczne, nie ma tutaj żadnych niebezpiecznych substancji.
4: Powiedział nam Łukasz Wujek z warszawskiej Straży Pożarnej. Straty szacuje się na wiele milionów złotych. Zdjęcia zniszczeń zobaczycie na sk.pl. Medycy oskarżeni o błędy w leczeniu ojca Zbigniewa Ziobry uniewinnieni. Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał wyrok, który zapadł 6 lat temu. 12 zawodowych akrobatów wsiądzie na rowery i...
6: jednocześnie gra muzykę na żywo.
4: Mówi Iwona Kornet z warsztatów kultury. La Bande Triques wystąpią na karnawalu sztuk mistrzów w Lublinie, który od dziś trwa do niedzieli.
7: A Bledka do tego jeszcze mówi tańcz, a raczej śpiewa tańcz. Dosłownie za kilkanaście minut dołożymy do tego zestawu, o którym przed chwilą było w newsach. Będzie też Dawid Podsiadło, będzie też m.in. Alex Warren i Passenger. Na początek podróż z Gipsem i Hukonem. Ty masz 11:01 na zegarach. Westy już grają pięknie, co? Michu Sobkowski, witajcie.

0: Ale ładnie się zrobiło, co?
1: Ile wspomnień, hity na czasie na lato i przy okazji hity zawsze na czasie. The Underdog Dogs Project i Summer Jam, pierwotnie rok 2000. Mówię pierwotnie, no bo jak coś staje się hitem, to czemu nie wypuścić tego jeszcze raz? Powstała też wersja na rok 2003, która okazała się być tak naprawdę większym hitem niż ta z 2000. Tak czy inaczej, The Underdog Project wciąż brzmi bardzo, bardzo, bardzo dobrze, no i kapitalnie wakacyjnie. Dawid Podsiadło, Westę za moment, a później The Weeknd, Westę.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
9: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lucem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest twój rower.

0: 99.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Światowy talent, wyjątkowy głos, prawdziwe emocje. Liwan, wokalista i kompozytor, którego muzyka zdobywa świat. Współautor hitu Mi Ultima Letra, śpiewanego przez Gustavo Lima. Teraz czas na Polskę. Liwan, muzyka na światowym poziomie. Już w piątek, 24 lipca, godzina 20, u Surfera, Beach Bar Bożkowo. Obserwuj go na Instagramie i YouTube.
3: I po reklamie.

0: Alex Warren i Passenger na antenie Radia SK. Póki co jest pasażerem, Mati fuczyło, a za chwilę wezmą go, wysiadają po prostu z tego kampera, bo dowozi kampera do naszego słuchacza, do Piotra, no i później to jest tak, że on jedzie, oddaje kampera, bo zawsze podwozimy pod adres, na adres, który nas prosicie, no i przekazujemy taką kamerę na przedłużony weekend, no i później Mati musi jakoś wrócić do domu. Akurat Mati to i biega, i jeździ na rowerze, ale mam nadzieję, że oprócz tego jest jeszcze jakiś inny środek lokomocji. Po godzinie 12 się z nim połączymy i zobaczymy, jak tam traska idzie. Traska do Piotra, bo to Piotr zgarnął od nas kampera zatankowanego do pełna. Jeszcze nie teraz, zrobimy to tuż przed przekazaniem i oczywiście z przekąskami na pokładzie. Na przedłużony weekend to wszystko. Zgłoszenia w aplikacji Radia SK, bo już można zgłaszać się do kolejnej przyszłoczwartkowej opcji. Roze, Bruno Mars w Epce za moment, w ST za moment, a później Shimza i Fire Fire.
1: Radio SK. Autopromocja. Pyszne śniadanie

0: Nie teraz, zrobimy to tuż przed przekazaniem i oczywiście z przekąskami na pokładzie. Na przedłużony weekend to wszystko. Zgłoszenia w aplikacji Radia SK, bo już można zgłaszać się do kolejnej przyszłoczwartkowej opcji. Rose, Bruno Mars w Epce za moment, w ST za moment, a później Shimza i Fire Fire.
1: Radio SK. Autopromocja. Pyszne śniadanie
2: i zgarnij tysiaka na udany dzień.
3: Zgłosz się na SK.pl i słuchaj SK od rana.
4: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Czas na nowe mieszkanie w Gostyniu. Osiedle Wichrowa Park. Klimatyzacja, monitoring i rolety elektryczne w standardzie. Komfort, bezpieczeństwo i spokój każdego dnia. Wichrowa Park. Od PBO Developer.
8: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach zaprasza. Oferujemy bardzo duży wybór kamieni ozdobnych, polecamy grysy w bogatej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i keramzyt. U nas znajdziesz także parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
9: Stłuczka? Spokojnie. W Centrum Likwidacji Szkód Ciesiółka Auto Group zajmiemy się wszystkim za Ciebie. Naprawiamy samochody wszystkich marek, także chińskich. Oferujemy szybkie terminy, profesjonalną obsługę i bezgotówkowe rozliczenie szkody z ubezpieczycielem. Potrzebujesz auta zastępczego? Czekają nowe samochody dostępne od ręki, a pomoc drogowa działa 24 godziny na dobę. Ciesiółka Auto Group. Szybka pomoc w każdej sytuacji.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
17: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
16: A magazyny energii też mają?
17: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
18: I po ramie.

0: No naprawdę mocno doprawiony jest ten numer. Korzystający, czerpiący mocno z hitu, czy można tak powiedzieć, sprzed 90 lat, szlagieru O Fortuna. Alan Walker i Ava Max w Radiu SK tuż przed godziną 12 z hitem Fate. Po godzinie 12 hity na czasie na lato i na początek Tame Impala, Jenny. I przypomnę, o sztosę z pierwszego półrocza tego roku. Dracula w remiksie.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Sean Paul, Timbaland, Bastille, Mata, Pedo S i wielu innych wystąpią na najlepszej imprezie tego lata. Łódź Summer Festival zaprasza fanów muzyki od 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999 zł.

0: Dostaniesz gratis.
1: Zaplanuj bezpieczną podróż z firmą Eurowarsztat MagCar. Jeżeli Twój samochód potrzebuje serwisu i kompleksowej naprawy, to zapraszamy do nas. Wymienimy oleje, filtry, paski i klocki hamulcowe. Prowadzimy całoroczną wymianę opon. Nasz warsztat to także serwis klimatyzacji. Eurowarsztat MagCar, Leszno Gronowo, Stawowa 6, 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.

0: blaskiem Dubaju. Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Na termometrach w Lesznie dziś skromne jak na lato i wakacje 19 stopni. Do tego do końca dnia może jeszcze padać deszcz, więc kierowcy wolniej. A ostatni weekend lipca w regionie ma być słoneczny z temperaturą w Lesznie w sobotę i w niedzielę do 27 stopni.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
4: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Morderca znaleziony po 15 latach. Jest przełom w śledztwie w sprawie śmierci 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni. Dziewczynkę znaleziono 300 metrów od domu. Policjanci z archiwum X zatrzymali 37-letniego dziś Michała S.
5: Szukaliśmy po całej Europie, po całym świecie, a tymczasem podejrzany był naprawdę blisko.
4: Bo mieszkał w tej samej dzielnicy co dziewczyna, mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Duże problemy na A1. Autostrada jest zablokowana w okolicach Unisławic w Kujawsko-Pomorskiem w kierunku Łodzi. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Policja wyznaczyła objazd. Upały męczą mieszkańców Japonii. Do szpitali w Tokio tylko wczoraj trafiło ponad 450 osób, a to najwyższy wynik od 16 lat. Temperatury przekraczają 41 stopni.
6: Jedzie kamperem do naszego słuchacza. Mati poczuło, mam nadzieję, że połączy.

0: W Radiu SK Dawid Kwiatkowski i Margaret, która mniej więcej za 24 godziny będzie tutaj u nas w studiu. To przy okazji premiery singla Prima Ballerina.
1: SK dowozi Ampera.
0: Więc mocno polecamy. Później ci opowiem w Radiu SK. Wcale nie później, tylko teraz. Mati Fuczyła nam opowie, jak tam traska. Halo, halo.
2: Traska bardzo wspaniale. Ciekaw jestem, czy Margaret byłaby tak samo zachwycona kamperem jak ja. Jestem pewien, że byłaby.

0: Tak samo zachwycona.
1: Mam wrażenie,
0: będziemy,
1: że będzie...
0: Słuchajcie, no.
1: Aha. Ciężko ci się będzie z niego, ciężko będzie ci z niego wyjść. Mam nadzieję, że masz jakiś środek transportu z powrotem do bazy.
0: Nie, no oczywiście, że mam. Dobra. Będę biegł po prostu.
1: O to właśnie chciałem zapytać, słuchaj, bo ty lepiej znasz Piotra, w sensie rozmawiałeś już z nim. On napisał, że on jeździ na rowerze, nawet 100 km rowerami po górach mu nie robi różnicy, że też biega. Słuchaj, to po co mu kamper w takim razie? Niech on tam sobie pojedzie na rowerze, dokąd chce, no.
0: No właśnie, ja też nie rozumiem po co, może po prostu zostawi go mi i będzie też fajnie. Chociaż z drugiej strony ja też bym mógł na rowerze, więc nie wiem, nie wiem. Nie no, myślę, że będzie zachwycony, będzie mógł pojechać sobie w jakieś fajne miejsce, żeby na tym rowerze pośmigać, to też fajnie.
1: A to już całkiem niedługo. Mati w drodze do Piotra, naszego słuchacza, który zgarnia od nas kampera na przedłużony weekend. Bądźcie z nami też na naszym Instagramie, bo tam relacje z tegoż wydarzenia, które już niedługo. Shakira, Burna Boy i Daj Daj już za moment.
2: Eska dowozi kampera.
3: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Znowu miałam rację.
11: W czym?
10: We wszystkim.
11: Akurat.
10: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
11: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
10: A nie są?
12: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
13: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
14: O, mechanik idzie.
15: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
16: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
17: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
18: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
19: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
20: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Światowy talent, wyjątkowy głos, prawdziwe emocje. Liwan, wokalista i kompozytor, którego muzyka zdobywa świat. Współautor hitu Mi Ultima Letra, śpiewanego przez Gustavo Lima. Teraz czas na Polskę. Liwan, muzyka na światowym poziomie. Już w piątek, 24 lipca, godzina 20, u Surfera, Beach Bar Boszkowo. Obserwuj go na Instagramie i YouTube.
23: I po reklamie.

0: Eminem, Lose Yourself na antenie Radia SK. Robert Lewandowski po debiucie w Major Soccer League, czyli w lidze amerykańskiej, jeśli chodzi o futbol, jakbyśmy to powiedzieli po europejsku. W dodatku jego drużyna przegrywa 2-3 z drużyną z Miami. Tak więc do tytułu strzelca wszechczasów Major Soccer League Lewemu wciąż brakuje jedynych 172 goli. Ale jesteśmy cierpliwi, poczekamy. A zresztą, jeżeli on się pojawi na szczycie tego zestawienia, to będzie pierwszą osobą, a drugą będzie też osoba, której nazwisko kończy się na wski. Chris Wondolowski to jest osoba, która właśnie jest takim strzelcem wszechczasów na ten moment, zdobywca 171 goli. To wski w nazwisku jest nieprzypadkowe. Jego dziadek, kiedy miał 7 lat, wyemigrował do Stanów z Polski właśnie. Thomas Gray za chwilę, a później obiecuje Jason Derulo.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobrystart. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Blisko, wygodnie, wyjątkowo.

0: książki, MediaMarkt i inne punkty w jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
1: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euromyślnikprofil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
6: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na

0: Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze Esko.
1: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Morliny, kilogram 9,99. A kawa mielona MK Cafe 500 gramów, 24,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
9: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: mundiale są fajne. Nie tylko ze względu na sport, nie tylko ze względu na wynik sportowy, ale również na to, że zostawiają po sobie takie fajne numery jak ten DNA, Modern Game, to Andrea Bocelli, szanowni państwo, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion w Radiu SK tuż przed godziną 13. Po 13. Worek z hitami na czasie, na lato, rozcupłany i będzie Majestic i Bonnie M, czyli Rasputin na początek.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
3: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
4: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600-785-190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
5: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest Twój rower.
6: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Wschowie. Restauracja u Lipowego.

0: www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
1: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Wskowie. Restauracja u Lipowego.

0: przy drodze krajowej numer 12. W Łoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
1: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chillin Band, The Sunset, Kingska, zespół Kordan, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz.
9: Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury.
10: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
13: Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper. Obsługa klimatyzacji.
14: Mocno trzymam kciuki, by sprawdziły się prognozy synoptyków na ten ostatni weekend lipca w Lesznie, bo wyglądają one prawdziwie letnie, a nie tak jak pogoda dziś za oknami jesiennie. Ma być bardzo słonecznie w Lesznie i po 27 stopni w sobotę i w niedzielę.
13: Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper. Obsługa serwisu klimatyzacji. Leszno, Wolińska 23A.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
15: SK. SK. Summer.
16: A może by tak i nie wiecie, jak rozwinąć to zdanie? No to ja rozwinę je za was, a przynajmniej pomogę wam w tym. Mati Fuczyło, SK Summer City trwa. Tak jak trwacie, będą już niedługo Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. One startują w Starych Jabłonkach, to od 12 do 16 sierpnia. Wpadajcie, aby kibicować i po prostu dobrze się bawić. Miejmy nadzieję, że pogoda będzie doskonała. Teraz już opcja inna, choć też sportowa. Puchar Świata, drużynowy, żużlowy, czeka na was w Warszawie. To na PGE Narodowym 29 sierpnia, ale teraz jeszcze możliwość muzyczna. 14-16 sierpnia, więc nieco wcześniej Olsztyn Green Festival. Tam artystów będzie naprawdę sporo, kilkudziesięciu, między innymi Vito Bambino, PZ, Igo czy Kacperczyk.
17: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
18: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Drony, systemy dalekiego rażenia czy wsparcie sztucznej inteligencji. Najnowocześniejsza technologia wkracza do armii. To oddala ryzyko ataku na Polskę, podkreśla Donald Tusk.
19: Będzie zniechęcał wszystkich, którzy mieliby zamiary zrobić nam jakąkolwiek krzywdę.
18: I właśnie w sprawie nowoczesnej technologii w Warszawie podpisano umowy na dofinansowanie kolejnych projektów w ramach wspólnego programu MON, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz NCBR. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. To dla 14 województw, między innymi mazowieckiego, małopolskiego czy podlaskiego. Są też alerty przed silnym deszczem i burzami. To na północy kraju. Sean Paul, Timbaland, Mata czy PZ, tych i wielu innych artystów usłyszycie podczas Łódź Summer Festival. Poza koncertami nie zabraknie innych atrakcji.
20: Pojawi się wesołe miasteczko, takie naprawdę z prawdziwego zdarzenia. Będzie wielkie 23-metrowe koło młyńskie.
18: Mówi Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi. Impreza zacznie się jutro i potrwa do niedzieli. Wejście na koncerty dla wszystkich chętnych jest darmowe.
21: No właśnie, zapraszajka. Tym bardziej, że jedną ze scen już jutro otworzy Zalia, której numer Tylko kochaj mnie na pewno w tej godzinie na antenie Radia SK. A rozpocznie Rasputin. Za chwilę też Temper City Self-Aware. Michu Sapkowski, witajcie. 13:01 na zegarach. Gramy!

0: Moving to the Sun. To Użel w Radiu SK. Byłem święcie przekonany, że to jest wilgotna strefa, a wygląda na to, że to jest szara strefa. Czytam w serwisie Wyborcza Biz nagłówek. Pani Beacie znajomy zaproponował seks za 30 tysięcy złotych, w sensie za seks 30 tysięcy złotych, a kobieta uzależniła zgodę od decyzji Urzędu Skarbowego, czy będzie musiała od tego zapłacić podatek. Taki nagłówek, naprawdę, gdyby nie to, że serwis rzetelny, to bym pomyślał, że fake, ale wygląda na to, że nie. Pani Beata, imię ponoć zmienione, zadała fiskusowi takie pytanie i dowiedziała się, że podatku płacić nie musi, bo, jeśli dobrze rozumiem ten mechanizm, czerpanie zysków z takiej działalności w Polsce jest nielegalne, to wiadomo, a państwo ściągając podatek, taki zysk by czerpało, więc tego nie zrobi. A więc, jeśli ktoś by pytał, to wygląda na to, że nie, nie trzeba się dzielić z fiskusem dochodem za dochodzenie. Alan Walker i Meek, Dancing in Love w Radiu SK za moment, a później Kuba i Kuba. Radio
1: SK. Autopromocja. Pyszne śniadanie? Spacer?
2: A może ulubione eskowe hity?
3: Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku.

0: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja. Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
12: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
11: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
12: Przykłady?
11: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
12: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
11: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
12: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
13: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze Esko.
14: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
15: Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.

0: czwórek. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoassistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
3: I po reklamie.
4: SK.

0: Deska do Wozi Kampera.
1: Bardzo konkretnie wzięła i dowiozła. Konkretnie Mati włóczyło. Halo, halo, cześć, dzień dobry, czy się słyszymy?
2: Halo, halo, jestem, słyszymy się, oczywiście, że się słyszymy, ale to nie ze mną powinniście się teraz słyszeć. Ze mną jest Piotr, do którego przyjechaliśmy. Cześć!
3: Cześć, Piotr! Cześć.
2: O, jest, no to witamy się już. Piotrze, powiedz mi proszę, bo ty tak napisałeś w zgłoszeniu. Mamy ekipę, która zamiast siedzieć w miejscu, zdobywa szczyty, jeździ 100 km rowerem po górach i szuka nowych przygód. To jakich przygód będziecie tym naszym pomarańczowym kamperem szukać?
3: Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiemy, bo jesteśmy trochę w szoku. Myślę, że wymyślimy coś, co będzie aktywne, czyli albo weźmiemy buty do biegania i znajdziemy jakąś fajną miejscówkę i zrobimy jakąś fajną trasę, albo rowery, albo pojedziemy gdzieś w góry i zdobędziemy jakiś szczyt.
2: Słuchaj, jeżeli chodzi o bieganie, to ja jestem bardzo zainteresowany. Możemy w takim razie, no nie wiem, pościgamy się, jak wygram, to bierzecie mnie albo coś.
3: Możemy tak zrobić.
2: No dobra, no to jestem zachwycony. Zobaczymy, czy to się wydarzy. Jeżeli wy chcecie to zobaczyć, kibicować nam, to zajrzyjcie na nasze sociale, bo tam na pewno to pokażemy na eskowym Instagramie. No to co, jesteś gotowy do prowadzenia kampera?
3: Jak najbardziej.
2: Czy ekipa będzie prowadzić, albo zamianka?
3: Myślę, że ja będę prowadził w pierwszą stronę. Zobaczymy, jak będzie na powrocie.
2: A, no dobrze, no to powodzenia. Michale, słuchaj, oddaję kampera. No i myślę,
4: brawo,
2: że...
4: Brawo,
2: brawo. Co? Że dobrej zabawy.
4: Dobrej zabawy. No i dobrze, że będzie powrót, że jest zaplanowany, że jednak nam oddadzą tego kampera. To się dobrze składa, bo chcemy go w kolejny czwartek znowu komuś przekazać. W aplikacji Radia Esko oczywiście zgłoszenia. Tam odsyłam. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat już teraz, a Piotr naszym kamperem będzie cieszył się przez przedłużony weekend i mam nadzieję, że świetnie się bawił.
0: Eska do Wozi Kampera.
5: Reklama.
6: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung, taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
12: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
13: Wakacyjne voucherowanie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 27 do 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
14: fachowcu kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.

0: Lipca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: I po reklamie.

Sanach i ITP i TD w Radiu SK tuż przed godziną 14. Hitów na czasie po 14 od Kasi Mejsierskiej nie zabraknie, bo będzie Gibbs, Kukon, ITP i TD. Wiem, że wiele osób teraz śmiga, słuchając sobie Eski na koncert Pitbulla, między innymi Kamil ze swoją narzeczoną. Pozdrowienia, pozdrowienia. Przypomnę tylko, albo raczej poinformuję, bo może

0: Że nie wiecie, że dach będzie otwarty nad PGE Narodowym, na co zwraca uwagę właśnie PGE Narodowe i pisze, jeśli wybieracie siedzieć na koncert Pitbulla, pamiętajcie, aby dostosować ubiór do prognozowanej pogody. Przed deszczem dach PGE Narodowego ochronić was nie będzie, ale i tak będzie gorąco, na pewno. Michał Sobkowski, wielkie dzięki, mam nadzieję, że słyszymy się za 2 tygodnie, bo ja śmigam na jakże zasłużony urlop. Trzymajcie się, cześć.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
4: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Znowu muszę się zająć windykacją.
11: To coś z indykiem?
10: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
11: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
12: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj BIG.pl.
13: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to z kartą moje Intermarché. Herbata Lipton 50 torebek. Drugie opakowanie gratis. A ketchup pudliski 5,19 przy zakupie dwóch.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: 40 kg 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox, tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: W połowie sierpnia kierowcy rozpocznie się budowa łącznika na Gronowie w Lesznie, więc skończą się kolejki do ronda Gronowo. Tymczasem w przebudowie m.in. Henrykowska i Święciechowska patrzymy na znaki. Do końca dnia jeszcze w Lesznie dziś popada, a w weekend ma być słonecznie i cieplutko.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: SK.

0: jak wy, ale ja już nie mogę się doczekać i niektóre z imprez, o których wam teraz opowiem, już niedługo. To dobrze. Mati Fuczyło, cześć, to jest SK Summer City, a zaczynamy od tego, co już jutro się zaczyna. Łódź Summer Festival to impreza darmowa w Łodzi. Na scenie cała plejada artystów z Polski i ze świata. Będzie Timbaland, będzie Sean Paul, będą Rudimental, będzie Problem, Żabson, Kacperczyk, Wajcior i wielu, wielu innych jak Mata czy Bastille. Teraz muzyczna opcja w wielu innych miastach, Gorzów Wielkopolski czy Kielce, to od nowa festiwal 26 lipca i 14 sierpnia, albo legendarne mecze Polska-Anglia. Co wy na to, aby zobaczyć coś takiego? Mam na myśli legendarnych piłkarzy na Stadionie Śląskim. 5 września właśnie Polacy zmierzą się z Anglikami i wiem, że na boisku pojawią się światowe ikony.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: 14. Agata Chruściek, zapraszam. Zwolniony i znowu zatrzymany kierowca, który spowodował kolizję na A1 pod Częstochową, dziś może usłyszeć zarzuty. Jechał po alkoholu, a po obywatelskim zatrzymaniu nie trafił do aresztu. Interweniował minister sprawiedliwości. Jest śledztwo w sprawie
3: wprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, naruszenia sądowych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.
2: Mówił prokurator Tomasz Ozimek, a w związku ze sprawą odwołał ma zostać zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu. Śledczy szukają osoby, która raniła ostrym narzędziem w brzuch 16-latka. Do zdarzenia doszło wczoraj przy Jana Pawła II w Stalowej Woli. Ranny nastolatek trafił do szpitala. ORP Iskra zacumował w Szczecinie. Chodzi o jeden z najbardziej znanych okrętów szkolnych marynarki wojennej RP.
4: Duże wrażenie robi.
5: Cudowny, piękny stanęłań, mówię, nasz, polski.
2: A jednostkę możecie zwiedzać dziś do 18.
1: Rzuć na luz!
6: Jeżeli ktoś zastanawiał się nad obiadem, to uważam, bardzo dobra pora. 14. I jeszcze lepsza na to, żeby zrobić sobie teraz przerwę w pracy. Gips kukom ty masz, to już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Jesteście zmęczeni, na maksa zmęczeni, ale nie możecie zasnąć. Znacie to? To zjawisko ma swoją nazwę. 14 po 14, Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger, to za nami. Ta nazwa jest angielska i mówi się o tym wired, but tired, czyli nakręcony, ale zmęczony. Zjawisko polega na tym, że pomimo tego, że jesteśmy wykończeni i pomimo prób nie potrafimy zasnąć. Winna jest temu, uwaga, ewolucja i atawizm, dlatego że jeżeli jesteśmy przytłoczeni i zestresowani takimi sprawami jak na przykład maile, na które nie odpisaliśmy, to uruchamia się w nas dokładnie taki sam mechanizm, jaki uruchamiał się wtedy, kiedy na przykład w czasach prehistorycznych gonił nas gepard. Czyli ciało migdałowate mówi uciekaj albo walcz. I dokładnie to samo robi nasz mózg, który przed snem myśli o tych mailach, na które nie odpowiedzieliśmy. Sposób na to? Produkujemy melatoninę, czyli odkładamy telefon na godzinę przed snem, gdzieś w niewidoczne, oddalone najlepiej miejsce. Inny sposób? Jakbyście do nas nie pisali tych wszystkich maili, to byśmy nie musieli się martwić, że na nie nie odpisaliśmy.
1: Reklama.

0: ofertę na Twój samochód i sprzedaj go jeszcze dziś. Punkt skupu samochodów Autoresort. Przyjedź do nas. Leszno, ulica Poznańska 31.
1: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice Wolności 15.
2: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest Twój rower.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
4: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Chcesz szybko sprzedać samochód i dostać pieniądze od ręki? Zapraszamy do Komisu Autoresort przy Poznańskiej 31. Tylko u nas skup wszystkich aut już od 5 do 100 tysięcy złotych. Interesują nas wszystkie marki i modele. Oferujemy atrakcyjne warunki i natychmiast

0: 6 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
2: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: Sama.
1: Virgin Radio SK, 26 minut do 15. Kampera dostarczyliśmy i wiemy, że powoli rusza już w trasę. Ale spokojnie, za tydzień to wy będziecie mogli wsiąść za stery kampera i przejechać się w weekend, w nieznane albo w znane, bo nie wyznaczamy wam kierunku. Wystarczy, że pobierzecie aplikację Radia SK i się zgłosicie i już za tydzień, w następny czwartek, kamper podjedzie pod wasze drzwi. Będzie wam przekazany, zatankowany, zatowarowany w różnego rodzaju przekąski i napoje do poniedziałku. Kiedy to w poniedziałek z bólem serca zwrócicie go nam, ale za to piękne wspomnienia będziecie mieli w głowie. Jeżeli ten plan was przekonał, to zapraszam do poprawienia aplikacji i do zgłoszeń. Zara Larsson zaprasza za chwilę. Radio SK pozagra.
2: Autopromocja.
3: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej.

0: Suyo, Armin Van Buren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Nowe mieszkanie w Gostyniu. Osiedle Wichrowa Park. Klimatyzacja, monitoring i rolety elektryczne w standardzie. Komfort, bezpieczeństwo i spokój każdego dnia. Wichrowa Park. Od PBO Developer.
1: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywienia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100

0: 0082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne auto Krzywiń. Lider w regeneracji DPF.
1: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euromyślnikprofil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nam nie wypada się chwalić, ale jury konkursów branżowych już może. Pierwsze miejsce za polędwiczkę śródziemnomorską. Pierwsze miejsce za schab śródziemnomorski. Medale i wyróżnienia dla naszych pasztetów i wyrobów garmażeryjnych. Wszystko z polskiego mięsa według receptur doskonalonych od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Wyroby nagradzane przez ekspertów, wybierane od pokoleń. Zapraszamy do sklepów firmowych.
7: Hej, musisz się tak na nie gapić.
8: No oderwać wzroku nie mogę.
7: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
8: Ale są takie atrakcyjne.
9: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Światowy talent, wyjątkowy głos, prawdziwe emocje. Liwan, wokalista i kompozytor, którego muzyka zdobywa świat. Współautor hitu Mi Ultima Letra, śpiewanego przez Gustavo Lima. Teraz czas na Polskę. Liwan, muzyka na światowym poziomie. Już w piątek, 24 lipca, godzina 20, u Surfera, Beach Bar Bożkowo. Obserwuj go na Instagramie i YouTube.
11: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.

0: Bomb, My Body Isn't Ready w Radiu SK. 5 do 15. Wracamy zaraz z hitami. Nowość wam zagram po 15 w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wakacje w Bajkolandii i pizzerizatorze z letnią promocją 3x3. Trzeci bilet do sali zabaw Bajkolandia gratis. Trzecia pizza w pizzerizatorze gratis. Trzeci lód w pizzerizatorze też gratis. Wszystko zgarniecie za darmo. Bajkolandia i pizzerizatorze to plan na idealne lato. Ulica Wolińska 21B Leszno. 3x3 z nami.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, sklep Trafika, Apart, Canal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, siłownia Just Gym, biuro podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
7: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Wschowie. Restauracja u Lipowego. Wschowa Henryka Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej numer 12. Włoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być!
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Jeśli myślisz o rowerze elektrycznym, teraz jest najlepszy moment. Salony rowerowe Shaver oferują miejski rower elektryczny z baterią 750 Wh i silnikiem 60 Nm za 6799 zł. To moc, zasięg i wygoda. Zapraszamy do Leszna na ulicę Geodetów 9 przy Galerii oraz do Kościana na Aleję Kościuszki 24. Salony rowerowe Shaver.
12: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper. Obsługa klimatyzacji.
19: Nawet kilka godzin może być jeszcze kierowcy zamknięta dla ruchu. Droga wojewódzka 323 między Starą Górą a Osetnem. Doszło tam do tragicznego w skutkach wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Piszemy o tym na leszno.sk.pl. Policja wyznaczyła objazdy. Jedźcie ostrożnie.
18: Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper. Obsługa serwisu klimatyzacji. Leszno, Wolińska 23A.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: 15. Agata Chruściak, zapraszam. To najpewniej rozmowy ostatniej szansy. W siedzibie PiSu od blisko 3 godzin trwa spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. O północy mija ultimatum dotyczące wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Przy Nowogrodzkiej w Warszawie jest Michał Skolimowski.
0: Na razie cisza, spotkanie trwa już prawie 3 godziny, a to może oznaczać negocjacje, najpewniej twarde negocjacje. Partia nie wycofuje się z decyzji o zakazie stowarzyszeń. Nie ustępują też Mateusz Morawiecki i jego ludzie, którzy zaznaczają, że z PiSu wychodzić nie chcą, ale z partii chce ich wypchnąć grupa intrygantów. W Sejmie były rzecznik rządu Piotr Müller jako winnych tej sytuacji wprost wymienił Jacka Kurskiego, Jacka Sasina i Patryka Jakiego. Czy ostatecznie dojdzie do porozumienia, czy raczej rozłamu, to pokażą najbliższe godziny.
20: A członkowie PiS mają czas do północy, by złożyć deklarację o nieprzynależeniu do żadnego ze stowarzyszeń. Katastrofa lotnicza w Czechach. Śmigłowiec z 5 żołnierzami na pokładzie rozbił się na terenie bazy lotniczej na południu kraju. Co najmniej jedna osoba nie żyje. Na miejscu są służby. Zagraniczni turyści coraz częściej wybierają Polskę jako cel podróży. W ubiegłym roku zostawili w naszym kraju ponad 41 miliardów złotych. Najwięcej dołożyli podróżnicy z Niemiec i Ukrainy, a odwiedzali województwa małopolskie, mazowieckie i zachodniopomorskie.
3: Rzuć na luz!
4: Aż zaczęłam sprawdzać, czy tych miliardów na swoim koncie nie mam, ale sobie przypomniałam, że w turystyce to ja nie pracuję. W usługach też nie. Chociaż może trochę, jestem tu po to, żebyście się uśmiechnęli. Minuta po 15, Shakira, Daj Daj, to za chwilę w Radiu SK. To tak a propos tych turystów z zagranicy. Ale powiem wam też o czymś, co przed chwilą sprawiło, że oczy mam jak 5 złotówki, więc też powinniście o tym usłyszeć. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Alexa, David Guetta, Sad Girls w Radiu SK. Twój organizm sam wie, ile chce ważyć i ma tak zwaną wagę docelową, która nazywa się set pointem. 17 po 15. Tak mnie to zdziwiło, tak mnie to zaskoczyło, że postanowiłam wam o tym opowiedzieć. O co chodzi? Nasz organizm jest jak termostat. Sam wie, ile potrzebuje zapasów tłuszczu, ile potrzebuje mięśni, żeby odpowiednio rozprowadzać ciepło i to wszystko jest zapisane w naszym DNA, co oznacza, że organizm ma jakąś swoją wagę bazową, do której siłą rzeczy będzie dążył. To ni mniej, ni więcej oznacza, że czasami niektóre diety nie pomogą, bo organizm będzie się sam przeciwko zbyt dużej redukcji wagi buntował. To jest też bardzo dobre wytłumaczenie, dlaczego w tym roku nie udało się zdążyć z formą na lato.
1: Radio SK. Autopromocja. Pyszne śniadanie? Spacer?
2: A może ulubione eskowe hity?
1: Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku.

0: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.

0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
2: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu. Ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
1: A imprezę firmową zorganizować tam można?
2: Pewnie, zorganizują wszystko. A teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Go Karty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.
3: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Światowy talent, wyjątkowy głos, prawdziwe emocje. Liwan, wokalista i kompozytor, którego muzyka zdobywa świat. Współautor hitu Mi Ultima Letra, śpiewanego przez Gustavo Lima. Teraz czas na Polskę. Liwan, muzyka na światowym poziomie. Już w piątek, 24 lipca, godzina 20, u Surfera, Beach Bar Bożkowo. Obserwuj go na Instagramie i YouTube.
6: I po reklamie.

0: zaczynają się w Esce.
1: A ten zaczął się trochę w mediach społecznościowych. Ona nazywa się Stella Lefty i jest Amerykanką, która podbiła właśnie tym kawałkiem, który usłyszycie za chwilę, media społecznościowe. To country popowy singiel Boston. Róbcie głośniej, gramy.

0: ale rzeczywiście otwarte na wiele różnych odpowiedzi. Bardzo proszę się zgłaszać, meldować ze statusem tego, co u was na Eskowy Messenger. Tam czekam na głosówki i w tym czasie gramy Zarę Larsson, która podobno przywołuje lato do każdego kraju, który słyszy tę piosenkę, więc oby szybciej, żebyśmy się pozbyli tego lipcoparda. O!
1: Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
7: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
6: A magazyny energii też mają?
7: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
8: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Zł 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, do

0: Miles i wielu innych wystąpią na najlepszej imprezie tego lata. Łódź Summer Festival zaprasza fanów muzyki od 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień
4: i po reklamie.
5: Hey, I got a stranger in my mind.

0: Gifts. Igo, ostatni dzień lata. Nie ostatni, uspokajam wszystkich, którzy jeszcze przed urlopem zdążycie jeszcze chwilę wypocząć. Pytałam, co robicie? No to jest status od Doroty.
1: Hejka, właśnie jesteśmy na złomie i wrzucamy kartony do kontenera i czekamy, aż nam się skończy nasza zmiana.
2: Pozdrawiamy wszystkich z Goszcza
1: i okolic.
0: Ja nie wiedziałam.
1: Cały czas słuchamy Radia SK.
0: O, to miło, dziękujemy bardzo. Nie wiedziałam, że ludzie prowadzą tak fascynujące życie, podczas gdy ja sobie tutaj po prostu tylko siedzę. Zazdroszczę. Po 16 w Radiu SK hity najlepsze i wasze głosówki na SK-owy Messenger też mile widziane z informacją o tym, co teraz u was.
3: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl

0: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj, blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
1: Skład kamienia naturalnego.

0: oferujemy bardzo duży wybór kamieni ozdobnych, polecamy grysy w bogatej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i keramzyt. U nas znajdziesz także parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
1: Stłuczka? Spokojnie. W Centrum Likwidacji Szkód Ciesiółka Auto Group zajmiemy się wszystkim za Ciebie. Naprawiamy samochody wszystkich marek, także chińskich. Oferujemy szybkie terminy, profesjonalną obsługę i bezgotówkowe rozliczenie szkody z ubezpieczycielem. Potrzebujesz auta zastępczego? Czekają nowe samochody dostępne od ręki, a pomoc drogowa działa 24 godziny na dobę. Ciesiółka Auto Group. Szybka pomoc w każdej sytuacji.
2: Czas na nowe mieszkanie w Gostyniu. Osiedle Wichrowa Park. Klimatyzacja, monitoring i rolety elektryczne w standardzie. Komfort, bezpieczeństwo i spokój każdego dnia. Wichrowa Park. Od PBO Developer.
3: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Kordan, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz.
4: Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury.
5: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Jeszcze o tej porze kierowcy możecie natrafić na kolejkę samochodów do ronda Gronowo w Lesznie, ale generalnie ruch już umiarkowany szerokości i przyczepności. Od jutra dobre warunki do jazdy, nad Lesznem ma być słonecznie i na początek weekendu 23 stopnie w cieniu.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 16. Agata Chruściak, zapraszam. 3-godzinne rozmowy, a porozumienia brak w siedzibie PiS. Zakończyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Głównymi tematami zakaz wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń i inicjatywa, z której nie chce rezygnować były premier, a więc potencjalny rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Na miejscu jest Michał Skolimowski. Powiedz, co ustalono.
13: Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek napisał w mediach społecznościowych, że rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Przypomniał, że czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii i nieprzynależności do stowarzyszeń członkowie Prawa i Sprawiedliwości mają do końca dnia. Czekamy jeszcze na stanowisko Mateusza Morawieckiego. Jego limuzyna wyjechała z siedziby PiS-u krótko po 15. Razem z innymi dziennikarzami liczyliśmy na krótki komentarz, jednak były premier przynajmniej na razie głosu nie zabrał.
12: Uwaga kierowcy, trasa S5 w Kruszynie, czyli na wjeździe do Bydgoszczy w kierunku Gdańska, jest zablokowana. Zderzyły się tam dwie ciężarówki i osobówka. Policja wyznaczyła objazdy w Rynarzewie. Utrudnienia mogą potrwać nawet 3 godziny. Funkcjonariusze z Zakopanego na szlakach wspierają strażników Tatrzyńskiego Parku Narodowego w rejonach, gdzie turystów jest najwięcej. W jakich sprawach mundurowi interweniują najczęściej? O tym Roman Wieczorek z tamtejszej policji.
14: Kąpiele w stawach tatrzańskich czy w jeziorach tatrzańskich, dokarmianie zwierząt, zanieczyszczanie terenu Tatrzańskiego Parku Narodowego.
12: Ale głównie chodzi o pomoc w legitymowaniu niepokornych turystów.
15: Na luz.
16: Wrzuć na luz.
15: Wrzuć na luz.
16: Na luz.
12: Minuta po 16, a właściwie prawie już dwie, z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy teraz stoją w korkach, załatwiając ważne sprawy i przedzierając się z jednej części miasta na drugą. Może jutro będzie łatwiej, bo może jutro na przykład rozpocznie się

0: Mind, Bledka. Tryb rozkazujący, ale taki tryb możemy przyjąć do wiadomości. 18 minut po godzinie 16. Co robicie o tej porze? Jaki status u was? Uwaga, jest wiadomość od Rafała.
1: Pozdrowienia z S8, strona Warszawy. Nie śpimy, lecimy.
0: Nie śpimy, lecimy. Zawracaj, zawracaj. Rafał, słyszałam, że w Warszawie jest taka ulewa, że nie ma sensu, żebyś ty jeszcze dokładał tam swoje stanie w korku. Jest też Piotrek.
2: Jak na obecną chwilę, to nawijamy silniczki.
0: Bądź człowieku mądry i wiedz, co oni robią. Zajmują się pewnie rzeczami poważnymi, bo nawijanie silniczków brzmi przynajmniej dużo poważniej niż nawijanie na antenę radiową, co ja teraz robię.

0: taką chwilę, to nawijamy silniczki.
1: Bądź człowieku mądry i wiedz, co oni robią. Zajmują się pewnie rzeczami poważnymi, bo nawijanie silniczków brzmi przynajmniej dużo poważniej niż nawijanie na antenę radiową, co ja teraz robię.

0: zawieszenia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600-785-190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
1: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euromyślnikprofil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Światowy talent, wyjątkowy głos, prawdziwe emocje. Liwan, wokalista i kompozytor, którego muzyka zdobywa świat. Współautor hitu Mi Ultima Letra, śpiewanego przez Gustavo Lima. Teraz czas na Polskę. Liwan, muzyka na światowym poziomie. Już w piątek, 24 lipca, godzina 20, u Surfera, Beach Bar Boszkowo. Obserwuj go na Instagramie i YouTube.
4: I po reklamie.

0: ale się właśnie ucieszyłam. Poczekajcie, muszę aż zrobić to. To są brawa dla naszego nowego słuchacza. Pozdrowienia z porodówki. Od dziś macie nowego słuchacza Radia SK, napisał Wojtek. Wojtek, pozdrowienia dla ciebie, dla twojej żony, dla nowego słuchacza. Była ostatnio taka afera w mediach społecznościowych. Taki pan jeden nagrał o tym, że panie po porodzie powinny swojemu facetowi dużo prezentów robić. Mam nadzieję, Wojtek, że nie oglądałeś, bo największy prezent dostałeś od swojej żony w postaci nowego człowieka. My przy okazji rykoszetem trochę też.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie autosobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
4: Starszy

0: 818-944-569.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Stary, co to było? Bolid Formuły 1?
3: Nie, to Speed Go Kart w Lesznie. Profesjonalny tor, pomiar czasu. Ścigasz się sam albo z ekipą w Grand Prix.
2: A imprezę firmową zorganizować tam można?
3: Pewnie, teraz mają nawet vouchery podarunkowe. Gokarty Leszno, ulica Energetyków 3. Sprawdź speedgokart.pl.
4: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia!
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: Run or River. David Guetta nagrywa takie hity, a my dopływamy do 17 w Radiu SK i mam nadzieję nie tylko niektórzy prawdopodobnie pływają też w kałużach, bo deszcz zrobił swoje. Powiem ci lepiej. Po 17 to już w ogóle.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl.
2: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwaga! Wakacje w Bajkolandii i pizzerii Zatorze z letnią promocją 3x3. Trzeci bilet do sali zabaw Bajkolandia gratis. Trzecia pizza w pizzerii Zatorze gratis. Trzeci lód w pizzerii Zatorze też gratis. Wszystko zgarniecie za darmo. Bajkolandia i pizzeria Zatorze to plan na idealne lato. Ulica Wolińska 21B Leszno. 3x3 z nami.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Media Expert taniej masz.
6: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być.
7: Nam nie wypada się chwalić, ale jury konkursów branżowych już może. Pierwsze miejsce za polędwiczkę śródziemnomorską. Pierwsze miejsce za schab śródziemnomorski. Medale i wyróżnienia dla naszych pasztetów i wyrobów garmażeryjnych. Wszystko z polskiego mięsa według receptur doskonalonych od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Wyroby nagradzane przez ekspertów, wybierane od pokoleń. Zapraszamy do sklepów firmowych.
8: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli

0: profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
1: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper, obsługa klimatyzacji.
8: Cena etyliny 95 i oleju napędowego na stacjach benzynowych w Lesznie niebezpiecznie zbliża się do poziomu 8 zł. Ciekawe, kiedy go przekroczy. Nam w każdym razie kierowcy niespieszno i prędzej deszcz spadnie niż ceny paliw. Jedźcie wolniej, tak bezpieczniej i taniej.
7: Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper, obsługa serwisu klimatyzacji. Leszno, Wolińska 23A.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Eska. Eska. Summer.
10: Będzie się działo. A gdzie? Zaraz poznacie szczegóły. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Zaczynamy od tego, co już bardzo niedługo. 25 lipca Base Planet Summer Party. Tak nazywa się impreza, która szykuje się w Szczecinie na Wyspie Grodzkiej. Jak sama nazwa wskazuje, Base Planet, czyli głośniki będą trzęsły się od basu. Jeśli lubicie tego typu historie, to bądźcie. Jeżeli jednak lubicie cyrkowe atrakcje, to zajrzyjcie do Cyrku Zalewski. On ma nowy program. Tym razem będzie można go zobaczyć w Rzeszowie, Kraśniku czy Sandomierzu. To jednak nie wszystko, mam też opcję na śmiesznie. Kabaret Neonówka gra swój nowy cykl Pokolenie DNA. Panowie wybiorą się do wielu polskich miast. Jeżeli macie ochotę na śmiech, a śmiech to zdrowie, zajrzyjcie do Bielska Białej, Torunia, Łodzi czy Warszawy.
11: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
12: Siedemnasta, Agata Chruściak, zapraszam. Spotkanie po spotkaniu w siedzibie PiS. Na Nowogrodzką zjeżdżają kolejni politycy, między innymi z frakcji przeciwnej Mateuszowi Morawieckiemu i jego stowarzyszeniu. Wcześniej były premier przez blisko 3 godziny rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim. Głównym tematem zakaz wewnątrzpartyjnych inicjatyw pod groźbą wyrzucenia z partii. Michał Skolimowski jest na miejscu. Powiedz, czego dotyczą rozmowy.
13: PiS oficjalnie o tym nie informuje, ale wygląda to na spotkanie z drugą stroną sporu o stowarzyszenia. O szczegóły pytałem wjeżdżającego na miejsce wiceprezesa partii Tobiasza Bocheńskiego. Odpowiedział krótko.
14: Musicie się uzbroić troszeczkę w cierpliwość.
13: Wcześniej rzecznik PiS-u przekazał, że spotkanie Kaczyński-Morawiecki było konstruktywne, ale nie doprowadziło do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Do rozmów odniósł się też bliski współpracownik byłego premiera, były rzecznik rządu i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Piotr Miller. W mediach społecznościowych napisał, że rozmowy są prowadzone w dobrej wierze, a prezesowi przedstawiono 21 konkretnych propozycji, które pomogą uspokoić sytuację, zakończyć niepotrzebny spór i walczyć o zwycięstwo w wyborach.
12: A przypomnijmy, członkowie PiS mają czas do północy, by złożyć deklarację o nieprzynależeniu do żadnego ze stowarzyszeń. Zatrzymany i z zarzutem kierowca z autostrady A1 pod Częstochową odpowie za sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy drogowej. Mężczyzna jutro ma zostać przesłuchany, a sprawa wstrząsnęła opinią publiczną, gdy wyszło na jaw, że mężczyzna jechał po alkoholu, a po obywatelskim zatrzymaniu nie trafił do aresztu. Interweniował Waldemar Żurek. Zaczyna się wielkie muzyczne święto. Jutro rusza Łódź Summer Festival, największe bezpłatne wydarzenie muzyczne w Polsce. A wśród gwiazd Timberland czy Sean Paul. Festiwal potrwa do niedzieli.
15: Wrzuć na luz.
16: Wrzuć na luz.
17: Wrzuć na luz.
18: W Radiu SK.
1: Podlaska.
15: Uważam, że to są jedne z najprzyjemniejszych słów, jakie można usłyszeć poza dostałeś podwyżkę, awans i niekończące się wakacje. Międzynarodowa godzina szczęścia, 17:02. Mam nadzieję, że ci, którzy w pracy mieli być 2 minuty temu, już z niej zdążyli wyjść. Gips.com, ty masz, to za chwilę Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Imprezowy hit to był 16 minut, a właściwie 17 po 17. Czekolada może być wartościowym składnikiem zdrowej diety, mówi mi internet. Aha, gorzka czekolada może być wartościowym składnikiem zdrowej diety, a dobrej jakości gorzka czekolada może być wartościowym składnikiem zdrowej diety. Dobrej jakości gorzka czekolada może być wartościowym składnikiem zdrowej diety, pod warunkiem, że nie je się jej codziennie. Dziękuję bardzo. Nie na takie wiadomości dziś wszyscy liczyliśmy.
1: Pyszne śniadanie? Spacer?
2: A może ulubione eskowe hity? Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku.

0: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
4: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
3: A magazyny energii też mają?
4: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.

0: Remont, budowa, porządki na magazynie? Potrzebujesz pozbyć się gruzu, złomu lub odpadów? Nowimex zrobi to za Ciebie. Podstawiamy kontenery na gruz oraz odpady budowlane i przemysłowe. Odbieramy złom, makulaturę i folię. Szybko, legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 603 56 32 07. Odwiedź nas. Konkolewo, ulica Zielona 10 lub na nowimex.com.pl. Zapraszamy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Światowy talent, wyjątkowy głos, prawdziwe emocje. Liwan, wokalista i kompozytor, którego muzyka zdobywa świat. W

0: współautor hitu Mi Ultima Letra, śpiewanego przez Gustavo Lima. Teraz czas na Polskę. Liwan. Muzyka na światowym poziomie. Już w piątek 24 lipca godzina 20 u Surfera. Beach Bar Bożkowo. Obserwuj go na Instagramie i YouTube.
1: I po reklamie.

0: cały kraj dzisiaj żyje lojalkami, który jeden z panów prezesów kazał podpisywać, a właściwie nie, no chyba chce, żeby podpisali członkowie, jak go nazwijmy, to stowarzyszenia. Alex Warren, Passenger w Radiu SK. Jedyne, co bym życzyła sobie, żeby nam kazali podpisywać nasi szefowie, to wnioski o urlop pełnopłatny w wymiarze nawet 50 dni w ciągu roku. Ariana Grande, Zed, Break Free za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
5: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybkie obiady w pracy u Lipowego. Z dziećmi na pyszną kawę i smaczny deser chodzę do Lipowego. Przy trasie do Boszkowa jem obiad u Lipowego we Włoszakowicach. Jadąc z Leszna do Głogowa, zawsze jemy obiad u Lipowego we Wschowie. Restauracja u Lipowego. Wschowa Henryka Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej nr 12. Włoszakowice, ulica Karola Krupińskiego 2. Musicie tu być.

0: 4 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: Jeśli myślisz o rowerze elektrycznym, teraz jest najlepszy moment. Salony rowerowe Shaver oferują miejski rower elektryczny z baterią 750 Wh i silnikiem 60 Nm za 6799 zł. To moc, zasięg i wygoda. Zapraszamy do Leszna na ulicę Geodetów 9 przy Galerii oraz do Kościana na Aleję Kościuszki 24. Salony rowerowe Shaver.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj, blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
4: I po reklamie.

0: jak już wam Andrea Bocelli zaśpiewał, to jak stoicie w tym korku, to oznacza, że ten korek musi w końcu minąć. W Radiu SK tak mam właśnie, gramy DNA, to ten hit za nami, a za chwilę też będzie hit. On jest hitem samym sobie. Hany i imprezka w Radiu SK. Do mnie time to say goodbye? Tylko na chwilę, ja za tydzień wracam, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl

0: Reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Blisko, wygodnie, wyjątkowo.

0: sklepiki, MediaMarkt i inne punkty w jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Stłuczka? Spokojnie. W Centrum Likwidacji Szkód Ciesiółka Auto Group zajmiemy się wszystkim za Ciebie. Naprawiamy samochody wszystkich marek, także chińskich. Oferujemy szybkie terminy, profesjonalną obsługę i bezgotówkowe rozliczenie szkody z ubezpieczycielem. Potrzebujesz auta zastępczego? Czekają nowe samochody dostępne od ręki, a pomoc drogowa działa 24 godziny na dobę. Ciesiółka Auto Group. Szybka pomoc w każdej sytuacji.
4: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
5: Chcesz

0: 1,59 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Bo w pisach pod pogodową rolką z rana na naszym eskowym Facebooku widzę, że powątpiewacie już w powrót prawdziwego lata, ale podobno od jutra nad Lesznem znów świecić będzie słońce. W piątek termometry pokażą 23 stopnie, a w sobotę i w niedzielę po 27.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: SK. SK.
7: To co? Może zaplanujemy sobie jakąś fajną imprezę? Mati Fuczyło, startujemy z SK Summer City. Kolejny raz mam dla Was wyłącznie dobre propozycje. Jedną z nich na pewno jest Grand Prix w skokach narciarskich kobiet. Jeżeli macie ochotę pokibicować, to bądźcie w Wiśle 1-2 sierpnia. Właśnie wtedy szykuje się Grand Prix. Będzie można kibicować swoim ulubionym zawodniczkom. Teraz już opcja na zobaczenie japońskich szybkich samochodów. Już w ten weekend na torze Poznań czeka na Was impreza, na której będzie ich bardzo dużo, ile? Ponad 1000. No jeszcze opcja na zobaczenie czegoś jak kiedyś, ale czas tam się zatrzymał. Wyścigi konne na torze Służewiec w Warszawie czekają na Was w wielu, wielu dniach. Najbliżej to na przykład sobota czy niedziela, ale właściwie w każdy weekend warto zaglądać.
6: SK. SK. Summer City.
8: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
5: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. Siedziba PiS, Centrum Politycznych Wydarzeń. Głównym tematem zakaz stowarzyszeń. Przy Nowogrodzkiej kolejne rozmowy już bez Mateusza Morawieckiego. Do Jarosława Kaczyńskiego przyjechali wiceprezesi partii Tobiasz Bochański czy Antoni Macierewicz. Wcześniej na miejscu była też Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, która liczy na to, że Morawiecki i jego stronnicy zrezygnują ze stowarzyszenia.
9: Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam.
5: A po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki rzecznik PiS napisał o konstruktywnej rozmowie, która nie przyniosła rozstrzygnięcia w zasadniczej sprawie. Ochłodzenie w Tatrach, w najwyższych partiach gór temperatura oscyluje w okolicach zera. Jutro spaść może również śnieg. Aura ma poprawić się w przyszłym tygodniu.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
8: SK Sport News.
5: Kolejne polskie kluby zaczną dziś walkę o europejskie puchary. Przed nami pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji, a w niej wystąpi Raków i GKS Katowice. Zespół z Częstochowy rywalizację zacznie od meczu z Walettą z Malty, to za pół godziny, a dwie godziny później na boisko wybiegną piłkarze GKS-u, których pierwszym rywalem będzie MSK Żylina.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
8: Impreska.
6: Impreska.
11: Impreska.
6: Impreska.
8: Impreska.
6: Impreska.
12: Żylina. Trudne słowo bardzo się wylosowało, ale jakoś tak mi się skojarzyło ze słowem frużelina, a to mi się z kolei kojarzy z wakacjami i z goframi. Chociaż świeże owoce oczywiście lepsze latem. No ale droższe. Minuta po godzinie 18 zaczynamy wakacyjną imprezkę, która będzie wypełniona po brzegi niczym rurka z kremem po prostu. Wypełniona atrakcjami i hitami. Hanczak z tej strony. Dobry wieczór.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tak jak mnie ciągnie do was. 10 minut po godzinie 18. Nareszcie w studiu radiowym, ale nareszcie mamy czwartkowy wieczór, a więc tak naprawdę, jak to mawia Jankes, za kwadrans piątek i za chwilę już będzie znowu weekend. No, mniej się cieszą ci, którzy w poniedziałek po urlopie będą musieli iść do pracy, ale może o nich teraz na razie nie wspominajmy, żeby jeszcze tam nie grzebać w tej ranie za wcześnie. Za kilka chwil zagram wam nowość od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Bardzo ładna ballada, później ci opowiem. Wcześniej ATB, You're Not Alone sobie przypomnij. Bardzo wakacyjny hit. Natomiast dzisiaj też sobie pomyślałem, że może rozprawimy się z naszymi byłymi. Bardzo lubię te tematy, kiedy możemy tam taką małą szpileczkę wbić w byłym, zwłaszcza jeżeli nie jesteśmy z nimi w jakichś najlepszych kontaktach i relacjach. A najczęściej tak właśnie bywa. Oczywiście z przymrużeniem oka zadaję wam pytanie, co jednocześnie można powiedzieć o naszej byłej albo naszym byłym, krótko mówiąc o ex, i o urlopie. No właśnie, takie jedno zdanie, które idealnie pasuje i do ex, i do urlopu. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Jestem bardzo ciekawy, co wy myślicie. Przyjmuję same złe pomysły.

0: To jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: O, Shakira to potrafi wbić szpilę, jak potrzebuje i jak to czuje. Pamiętacie, jak swojemu byłemu Piqué wbiła szpilę tak, że cały świat tego słuchał i stało się to hitem, bo zrobiła to w piosence. Graliśmy to nawet w Radiu SK. Teraz zagrałem Die Die, czyli mundialowy hit z Burna Boyem. Hanczak z tej strony, 21 minut po 18. W imprezce pytam dzisiaj o byłych właśnie, tak z przymrużeniem oka. Co jednocześnie można powiedzieć o ex i o urlopie. Paweł?
1: Na początku jest pięknie, kolorowo, relaksująco, a potem wracamy do rzeczywistości.
0: Bęk, zderzenie ze ścianą. Niektórzy mówią, że to zderzenie z rzeczywistością następuje po ślubie, ale nie wiem, bo nie jestem po ślubie. Możecie nagrywać głosówki na Messengerze Radia SK, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o urlopie. Kasia jeszcze w tym temacie, poproszę. Kasia nieśmiała. Proszę bardzo.
2: O urlopie i o ex można powiedzieć był i się zmył.
0: No, jeszcze czasami z długami zostawił. Radio
3: SK. Reklama. Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
2: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
3: Jeśli myślisz o rowerze elektrycznym, teraz jest najlepszy moment. Salony rowerowe Shaver oferują miejski rower elektryczny z baterią 750 Wh i silnikiem 60 Nm za 6799 zł. To moc, zasięg i wygoda. Zapraszamy do Leszna na ulicę Geodetów 9 przy Galerii oraz do Kościana na Aleję Kościuszki 24. Salony rowerowe Shaver.
4: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
5: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musi

0: Chcecie tu być?
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.

0: To jeden z tych hitów, które zawsze powodują nucenie. Albo nawet śpiewanie, bo przecież znamy ten tekst, mamy go często wyryty w DNA już. Trzeci wymiar dla mnie masz Styla na antenie Radia SK. Przed 19 jeszcze pojawią się Milky i David Guetta, będzie Lola Young, Kygo, ale też Urzel na przykład i Altrana Tay. Tak wam zagram za chwilę, natomiast najpierw wracamy do tematu rozliczeń z byłymi, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o urlopie. Człowiek liczył, że potrwa całe życie, a skończyło się po 2 tygodniach. Tak Iza napisała. Ale mile widziane wasze głosówki. Jest Dawid, który nagrał odpowiedź na pytanie, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o urlopie.
1: Nie warto żyć tylko wspomnieniami, warto planować kolejne przygody.
0: I to zabrzmiało dwuznacznie, bo nie do końca rozumiem, czy te przygody to planować z ex, czy jednak już, tak jak w przypadku urlopu, obrać zupełnie nowy kierunek.
2: Jak wkręcać, to

0: jak taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99, a polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów, aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
8: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda Blok 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
15: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
16: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

Hit dobry do jazdy samochodem, hit dobry do cardio i dobry też do imprezowania. O właśnie, jeżeli lubicie imprezować przy takich kawałkach jak Moving to the Sun od Urzela, no to możecie na przykład włączyć sobie Eska Life Remix w piątkowy wieczór albo w sobotnią noc, bo rzeczywiście wtedy na naszej antenie sety grają najlepsi DJ-e z całego świata, między innymi Armin van Buuren. Jeżeli ktoś nie chce czekać do piątku, chce już dzisiaj imprezować przy klubowych rytmach przy Eska Life Remix, to w naszej aplikacji jest specjalny stream Eska Life Remix. Proszę bardzo, dowoli, przez całą dobę, w dowolnym momencie dnia lub nocy można sobie włączyć. Za chwilę wracamy z wakacyjną imprezką. Będzie m.in. Temper City Self-Aware, ale też przydadzą wam się telefony.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Światowy talent, wyjątkowy głos, prawdziwe emocje. Liwan, wokalista i kompozytor, którego muzyka zdobywa świat. Współautor hitu Mi Ultima Letra, śpiewanego przez Gustavo Lima. Teraz czas na Polskę. Liwan, muzyka na światowym poziomie. Już w piątek, 24 lipca, godzina 20, u Surfera, Beach Bar Bożkowo. Obserwuj go na Instagramie i YouTube.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.

0: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Cały czas cieszymy się jej duetem z Dawidem Kwiatkowskim. Nawet już dzisiaj w imprezce grałem, powiem ci potem, później ci opowiem. Ale jutro premiera nowej solowej piosenki Margaret, która szykuje singiel pod tytułem Prima Ballerina. I co więcej, wpadnie do Eski, by osobiście go wam zaprezentować. Słuchajcie nas jutro w południe. A w sobotę kierunek Mazury, bo tym razem nasza letnia trasa koncertowa dotrze do wypoczywających właśnie nad jeziorami. W najbliższą sobotę koncert z cyklu Eska Music Tour odbędzie się na plaży miejskiej w Giżycku, a wśród występujących artystów jest sama królowa polskiej estrady, czyli Maryla Rodowicz. I nie trzeba wcale czekać do Sylwestra, jak się okazuje, żeby ją odmrozili. Będzie w Giżycku. Wstęp jest wolny, to w sobotę. A gdzie jeszcze będziemy tego lata? No tu możecie zerknąć na SK Music Tour, SK.pl, bo tam pojawiła się pełna lista dat, miejsc i artystów.
9: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
8: Minuta po godzinie 19. Michał Hanczak z tej strony. Dobry wieczór. Fajnie, że jesteście po drugiej stronie. Za kilka chwil będę was wywoływał do odpowiedzi. Zobaczymy, jak tam u was z refleksem i pomysłowością dzisiaj wieczorem. Do zgarnięcia będzie bleskowa koszulka. Miejcie telefony pod ręką. Najpierw Self-Aware Temper City zapowiadane.

0: z dżungli hitów wyłowieni. Alo, gdy czy jest Smokers i Mae Stevens i ich Jungle. 14 minut po 19, słuchacie imprezki, można teraz do mnie zadzwonić, nawet wypada 664-402-302, żeby się ze mną trochę pobawić. 664-402-302, ja zadaję pytania, wy odpowiadacie słowami na pierwszą literę waszego imienia. Kto przebrnie przez te pytania, zgarnie koszulkę, zobaczymy, komu się dzisiaj uda. O, telefony już dzwonią. Kogo by tu wybrać? No to może spróbujmy tutaj. Halo? Ojej, tylko radio przycisz. Słuchawa przy uchu. Jak masz na imię? Dzień dobry.
1: Żaneta.
0: Żaneta! O, wczoraj był Żabson i też podawał słowa na literkę Z. No dobra, no to czynność, której można oddać się po pracy na pierwszą literę twojego imienia, Żaneta. No.
1: Żartować.
0: No dobra, niech będzie, że zaliczę, że jeszcze war tutaj wskazał, że było przed gongiem. Ja bym powiedział, że żarcie to...

0: wczoraj był Żabson i też podawał słowa na literkę Ż. No dobra, no to czynność, której można oddać się po pracy na pierwszą literę twojego imienia, Żaneta. No.
1: Żartować.
0: No dobra, niech będzie, że zaliczę, że jeszcze VAR tutaj wskazał, że było przed gongiem. Ja bym powiedział, że żarcie.

0: pojawiać się u boku Zali to jest naprawdę wielka przyjemność. No, można tak powiedzieć, że się u jej boku pojawiłem, a przynajmniej na jednej antenie w Radiu SK. Zalia, jej nowy singiel Tylko kochaj mnie za nami, a w imprezie przed nami m.in. Shimza i Fire Fire, chociaż dzisiaj to powinienem zmienić tytuł na Chicago Fire, bo Robert Lewandowski tej nocy zadebiutował w barwach tego amerykańskiego klubu. Ten mecz zaczął się o 1:30 naszego czasu, więc jeżeli ktoś stęsknił się za zarywaniem nocy, tak jak to było w czasie mundialu, żeby oglądać mecze, no to bardzo proszę, teraz będzie mógł sobie amerykańską ligę oglądać z Robertem.
1: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Światowy talent, wyjątkowy głos, prawdziwe emocje. Liwan, wokalista i kompozytor, którego muzyka zdobywa świat. Współautor hitu Mi Ultima Letra, śpiewanego przez Gustavo Lima. Teraz czas na Polskę. Liwan, muzyka na światowym poziomie. Już w piątek, 24 lipca, godzina 20, u Surfera, Beach Bar Boszkowo. Obserwuj go na Instagramie i YouTube.
7: Studencie, pamiętasz o eurotipach?
8: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
7: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
8: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
7: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej eurotipów? Leci kolejny.
8: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
7: Szukaj eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
8: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
9: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
10: Biedron

0: rocznie minimum 600 zł na produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być. Remont, budowa, porządki na magazynie. Potrzebujesz pozbyć się gruzu, złomu lub odpadów? Nowimex zrobi to za Ciebie. Podstawiamy kontenery na gruz oraz odpady budowlane i przemysłowe. Odbieramy złom, makulaturę i folię. Szybko, legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 603 56 32 07. Odwiedź nas. Konkolewo, ulica Zielona.

0: zapraszamy. Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
1: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.

Nowości od Jeremiego Sikorskiego nadchodzą, a to oczywiście hit Wracam, którym wrócił do śpiewania na froncie po dłuższej przerwie. A skoro już Jeremi Sikorski poruszył ten temat, no to będę go kontynuował. Skąd teraz wracacie, słuchając imprezki? Podejrzewam, że na przykład w samochodzie albo w środku komunikacji miejskiej. Dajcie znać, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Skąd wracacie? I co będziecie dalej robić? Dua Lipa.

0: Hity na czasie.
1: Na lato.
2: A cześć, a dzisiaj znikąd nie wracam. Właśnie skończyłem woskować samochód, oczywiście przy waszej muzyce. I teraz dalej będę słuchał muzyki. Dzisiaj totalny chill out. Trzymajcie się, cześć.

0: Oj, chyba nam się narodził hit drugiej połowy wakacji tegorocznych. A wszystkie hity zaczynają się w Estę, tak jak Sorry Papi na przykład. Topic i Becky G na naszej antenie. A ja pytałem parę chwil temu, skąd wracacie słuchając imprezki. Ola się odezwała.
1: Ja właśnie już chyba piąty raz w życiu wracam z aeropikniku, na którym miały być loty balonów, ale piękna pogoda pokrzyżowała plany i tak już któryś rok jadę, chcę zobaczyć. Jeszcze nigdy nie widziałam latających balonów.
0: No i wychodzi na to, że Ola znowu została przez pogodę zrobiona w balona.

0: promocja. Pyszne śniadanie? Spacer?
1: A może ulubione eskowe hity?
2: Zdraź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku.

0: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na 2 pierwsze paczki.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
9: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
10: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
9: A magazyny energii też mają?
10: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.

Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.

0: podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna. To będzie ostatnia reklama.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: I po reklamie.
3: SK. SK.
4: Joanna Haliaszy, dzień dobry, w czwartek. Multikino w Lesznie ma nam dziś do zaoferowania jeszcze dwie filmowe propozycje. Jeśli jesteście w pobliżu, macie szansę zdążyć na seans o 20.10. Wyświetlą horror Martwe Zło, Ogień. Kolejny film z krwawej serii zapoczątkowanej w 1981 roku. A za nieco pół godziny zobaczycie kolejny film w cyklu Opfowe Kino. To będzie Monterey Pop. Film koncert zarejestrowany podczas Międzynarodowego Festiwalu Popu w Monterey w Kalifornii w 1967 roku. To wtedy gitarzysta wszechczasów Jimi Hendrix dokonał słynnej destrukcji swojej gitary. A więcej filmów do obejrzenia w kinie przy galerii jutro, wśród nich animowana Ekipa Zwierzaków i niemal 3-godzinna Odyseja.
3: SK. SK. Summer City.
5: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
3: Muzyką się żyje.
6: Jako łodzianin mówię to z dumą. To już jutro startuje wielka i darmowa muzyczna impreza Łódź Summer Festival. Przez 3 najbliższe dni przez sceny przewiną się polskie i zagraniczne gwiazdy z różnych muzycznych światów. Na przykład jutro wystąpią m.in. Zalia, Dawid Kwiatkowski, Łajcior, Żabson, Happy Set, ale też Bastille, Rudimental czy Natalie Imbruglia, czyli ten kultowy hit Torn na pewno się pojawi. Sobota to m.in. Timbaland, BDOS, Ania Dąbrowska czy Justyna Steczkowska, w w niedzielę z kolei zobaczymy w Łodzi Matę, Szona Pola PZ-a czy braci Kacperczyk. A tam, gdzie najlepszej imprezki nie brakuje, też Radia SK, będziemy na Was czekać w naszej specjalnej radiowej strefie, gdzie zaparkuje nasz eskowy bus.
7: Właśnie dojechała do nas świeżutka woda, z której będziemy przygotowywać lemoniany dla Was. Oczywiście za to, że pobliżycie aplikację. Dużo atrakcji, które u nas w strefie będzie i 24 na godzinę, że będzie muzyka u nas leciała z głośników.
6: Tak, zapowiada Hubert, a jak on coś obieca, to słowa dotrzyma. On zawiaduje naszą strefą. Łódź Summer Festival od jutra. Cały plan znajdziecie na sk.pl.
3: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
6: Impreska. Impreska. Relacje na naszej antenie też będą oczywiście, ale to dopiero przed nami. Na razie cieszymy się czwartkowym wieczorem. Jeżeli jesteście w domu, niech trwa jak najdłużej. Jeżeli jesteście w pracy, to niech leci szybko. Tame Impala i Jenny, za chwilę Calvin Harris, tak zagramy. Hanczak, witajcie.

0: Ten pan niedawno był w Polsce, no i wróci, tak jak wam wspominałem i pewnie dobrze to wiecie, Sean Paul w najbliższą niedzielę w Łodzi na Łódź Summer Festiwalu, a na razie w Radiu SK Give It Up To Me. Za kilka chwil Gipsy Kukon, będzie bauza, ale najpierw zagram coś świeżutkiego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Od panów, którzy też niebawem przyjadą do Polski, zresztą nie po raz pierwszy, Two Colors się nazywają, to jest berliński duet producentów i oni przed sobą mają taką pierwszą poważną trasę koncertową. 11 marca zajrzą do Warszawy. Będzie można się pobawić przy ich graniu, przy ich setach, no między innymi przy hicie Heavy Metal Love, który na antenie Radia SK przez wiele tygodni gościł, ale teraz czas na coś nowego. Mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu i że też się przy tym trochę rozruszacie. Two Colors i Heart to Heart.

0: hit na wakacyjną imprezkę od Pergina. Sama w na naszej antenie, 20:30 na zegarkach, za chwilę sama we własnej osobie Lady Gaga. Będzie też nowość od Sombra, czyli My Body Isn't Ready. Nie tylko dziki się panoszą w miastach i miasteczkach. Trzeba też uważać na innych nieproszonych gości. Dziś w podwarszawskim Piasecznie, w jego okolicach konkretnie, w jednym z domów pojawił się łoś, który do tego domu wszedł przez otwarte okno i zdemolował trochę mebli, narobił bałaganu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zawiadomiono służby, które pomogły temu oto zwierzęciu wrócić na łono natury. No niby łoś, a narobił obory.
1: Reklama.
2: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
3: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, Sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, Siłownia Just Gym, Biuro Podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
4: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywienia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Skrzywień, lider w regeneracji DPF.
5: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest twój rower.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetle, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: Od 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

skąd wracacie, jeżeli właśnie teraz wracacie z jakiegoś miejsca i co dalej z tym wieczorem czwartkowym? 15 minut do 21, Hanczak z tej strony, gram wam w wakacyjne imprezy, za chwilę kolejne hity, ale wcześniej Ewa, która odezwała się na Messenger.

Ten hit zdecydowanie jest w mojej topce, jeśli chodzi o te wakacje. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie u was. Jutro się dowiemy w gorącej 20. Po 18 na SK.pl możecie głosować m.in. na Sad Girls od Bibi Rexy i Davida Getty. A za kilka chwil w imprezce po 21 Mundialowi wciąż Shakira i Burna Boy. Chociaż Mundial się skończył, to oczywiście emocje piłkarskie wciąż, bo zaczęły się kolejne mecze piłkarskiej Ligi Konferencji, kwalifikacji. No i polskie drużyny dzisiaj walczą o punkty. Raków Częstochowa już po swoim meczu zwycięskim 3-1 z drużyną z Valletty. Natomiast w tej chwili trwa mecz GKS-u Katowice i jak na razie zaczął się całkiem nieźle, bo już jest jeden gol na koncie naszej polskiej drużyny.

0: to promocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70. Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być.
4: Skrzynia biegów w twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka, piwo Żatecki, Swetle, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: I po reklamie.
10: Eska. Eska. Summer.
11: Joanna Nachaliasz, dobry wieczór. W czwartek dni na urlopie może się nie liczy, ale w pracy i owszem, więc to, że do weekendu pozostała nam jeszcze tylko chwila, niezwykle istotne. A w weekend, konkretnie w sobotę, bawimy się w starej gazowni na Przemysłowej w Lesznie na summer party. To będzie noc pełna muzycznych wspomnień, po które sięgnie Marcin. Początek imprezy o 22:00. Teraz przenosimy się do klubów na fali. Najpierw do tego w Bożkowie. W sobotę o 21:00 rozpocznie się tam After Sunset. Za konsoletą stanie DNF, a jako support DJ Loro. A do sławy w tę sobotę tylko w Bieli, bo odbędzie się tam White Party. Za sterami rządzić będą Uriel i ADB. Początek tej imprezy też o 22:00.
10: Eska. Summer City.
12: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
10: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
12: Imprezka.
13: Mam nadzieję, że jeszcze nie śpicie. Młoda godzina, 21:00 dopiero na zegarkach. A ja mam dla was jeszcze trochę hitów na czasie. Daj, daj, Shakira i Burna Boy na dobry początek, ale w tej godzinie będzie też coś świeżutkiego, czego być może jeszcze nie mieliście okazji usłyszeć. Eska wam to zagra. Tu Hanczak, dzień dobry. Albo dobry wieczór, jak kto woli.

0: Damiano Dawid w imprezce Weste. Za kilka chwil nasz Dawid podsiadł, ale wcześniej zagram wam coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I w sumie zanim zagram, to najpierw niech wprowadzeniem będzie głosówka od naszego słuchacza.
2: Cześć, tu Mateusz. Pytasz, skąd wracam? Wracam z opóźnionego pociągu. PKP jak zwykle w formie, ale ważniejsze jest, dokąd wracam, a raczej nawet w którą stronę jadę. Bo jadę w stronę weekendu, bo jutro wolne.
0: I to jest bardzo dobra wiadomość, chociaż PKP trochę ci zabrało tego weekendu wolnego, mam wrażenie. Ale dobrze się składa, ponieważ Weekend to jest tytuł kawałka nowego, który zagram dosłownie za moment, a stoją za nim Meduza i Khalid. No doskonale nam znani osobno i z innych współprac. Teraz połączyli siły i jestem bardzo ciekawy, czy przypadnie wam do gustu ich wersja Weekendu.

0: Ale ta dziewczyna ma głos. Sienna Spyro, Great Expectation wam zagrałem w Radiu SK. Hanczak z tej strony. Za chwilę głos oddam Kubie i Kubie. W sumie to jeden będzie śpiewał, drugi będzie bardziej grał. To będzie hit Stygnie Lato, jeszcze przed godziną 22. Ale wcześniej jeszcze oddaję głos wam, bo dzisiaj trochę rozliczamy się, tak z przymrużeniem oka oczywiście, z naszymi byłymi. Pytam was, co jednocześnie, jakie zdanie jednocześnie można powiedzieć o ex i o urlopie. A wy nagrywacie głosówki w tym temacie na Messengerze Radia SK, tak jak zrobiła to Paula.
1: Co można powiedzieć tego samego o ex i urlopie? Mm-hmm. Nie ma co się przywiązywać. Za rok będzie następny i dłuższy.
2: Radio SK. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetle, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
3: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W browarni Lidla znajdzie

0: szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.

0: Enrique, I'm Chino i Pitbull. No i ten ostatni dzisiaj na Narodowym. Właśnie teraz pewnie tam rozkręca niezłą imprezkę. Podglądam trochę media społecznościowe. Tutaj zaglądam wam na Instagramy między innymi i widziałem, że tam sporo osób w czepkach przyszło. W sensie w takich, wiecie, łysych czepkach, żeby się upodobnić do Mr. Worldwide'a. Tam OBN już za nami w imprezce w Radiu SK. 18 minut nam zostało do 22. Nie wszyscy możemy być na koncercie Pitbulla, ale możemy bawić się doskonale w radiu albo przy radiu. I dzisiaj jest przymrużeniem oka. Pytam, co jednocześnie można powiedzieć o ex, czyli o byłym albo o byłej i o urlopie.
1: Moją ex i urlop podsumuję dwoma słowami. Było, minęło.
0: No i właśnie, i czasami lepiej zapomnieć, chociaż są też tacy, którzy mają zupełnie inne podejście.
2: I do tego, czasem jest fajnie wrócić.
0: Widzę, że mamy tu słuchaczkę, która jest zwolenniczką wchodzenia jednak dwa razy do tej samej rzeki, nie tylko na urlopowym biwaku.

Run, Run River na antenie Radia Eska. No i ta rzeka ma ujście przy godzinie 22, bo 4 minuty nam do 22 zostały. Tym hitem ja się z wami dzisiaj żegnam, ale oczywiście Radio Eska gra dalej, bo za chwilę m.in. Justin Bieber i Nicki Minaj, albo też hymn męskiego grania. A ja wracam do was jutro po 14, będziemy razem wrzucać na luz. Wcześniej, bo o 12 wpadnie do nas Margaret z nowym singlem. Hanczak, do usłyszenia!

0: a sexy chick.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetle, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
5: I po reklamie.
6: SK. SK. Summer.
7: Joanna Nachaliasz, dobry wieczór. W kilku miejscach w ten weekend będzie można obejrzeć sobie film pod chmurką, na przykład jutro w Lesznie, podczas pikniku wakacyjnego na Łowieckiej na Gronowie. Seans Niespodzianka rozpocznie się około 21, gdy już zacznie robić się ciemno. Wcześniej będzie można poszaleć tam na Dmuchańcach, wziąć udział w animacjach dla dzieci czy piana party, a to wszystko od 17, wstęp wolny. Na kino na Leżakach zaprasza jutro także Miejska Górka. W Parku Miejskim o 21 wyświetlą polską komedię Dalej Jazda 2. W sobotę w Krzycku Małym za salą wiejską zobaczycie film Mamma Mia. Seans także o 21 i też darmowy. Zaprasza Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie.
6: Eska.
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: to promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian. Ha.

0: hunter miasta. Wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?